0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie. I od dawna to wiem.
1: To jest
2: To jest Radio SK.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś odpowiedź na pytanie, kto pokieruje tarnowskim MPGK, ale powiemy też o tym, że brakuje chętnych do pracy w służbie więziennej. Zaprosimy na bieg sanguszków i powiemy o działaniach ekologicznych w mieście. Justyna Świderska, zapraszam. Kto pokieruje tarnowskim MPGK? Do 20 maja trwa konkurs na stanowisko prezesa zarządu. Szef samorządu Jakub Kwaśny wyjaśnia, jakie kryteria musi spełnić kandydat.
2: Oczywiście wykształcenie, doświadczenie w kierowaniu zespołami, firmami, też znajomość branży. Od tego jest też rozmowa kwalifikacyjna. Oprócz tej części czysto formalnej również rada przepytuje kandydatów. Rada nadzorcza ogłosiła konkurs. Kadencja się skończyła, w związku z tym zgodnie z moją zapowiedzią z początku kadencji w każdej miejskiej spółce, w każdej instytucji, gdzie kończy się kadencja, każdy zarząd, prezes powinien być zweryfikowany i poddany w pewnym sensie takiej wolnej konkurencji. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Rada nadzorcza będzie decydowała w zakresie tym, kto będzie kierował miejską spółką. Taki konkurs odbył się już w Mościckim Centrum Medycznym. Wybór padł na pana prezesa Filipa Biankę. Nie było więcej kandydatów. Zobaczymy jak w przypadku MPGK.
1: Niezbędne dokumenty kandydat musi złożyć do 20 maja do godziny 15 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie.
0: SK Tarnów.
1: W Tarnowie brakuje funkcjonariuszy służby więziennej. Na problemy kadrowe zwraca uwagę NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Krakowskiego. Związkowcy wystosowali w tej sprawie pismo do dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie. Przewodniczący związku Łukasz Gawron podkreśla, że sytuacja jest poważna.
3: Dochodzi do sytuacji, gdzie na oddziałach mieszkalnych, gdzie do tej pory pełniło służbę dwóch funkcjonariuszy, bo liczba osadzonych na takim oddziale jest duża, nawet w granicach ponad 150 osadzonych. Nie jest to nigdzie uregulowane, jak na przykład w dziale penitencjarnym, gdzie na jednego wychowawcę przypada około 40 osadzonych. No i tutaj rodzi się pytanie, jak jeden oddziałowy, jedna osoba ma nadzorować 150 osadzonych w porze nocnej również, gdzie są osadzeni zagrożeni samobójstwem, zdarzają się dosyć często osadzeni pod wpływem jakichś środków psychoaktywnych. Wiadomo, to stwarza bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy i również osadzonych, z którymi taki osadzony pod wpływem takich środków jest zakwaterowany. No ja nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie właśnie takie zagrożenie ma miejsce i oddziałowy ma sam wejść do takiej celi, gdzie cele to są również wieloosobowe. Osadzeni mogą symulować, prawda, jakieś różne sytuacje, żeby w cudzysłowie wciągnąć takiego na przykład oddziałowego do celi i kto mu wtedy pomoże, kto go ubezpiecza. W takich sytuacjach, panie redaktorze, to wygląda tak, że jeżeli na innych oddziałach również jest po jednym oddziałowym, oni są wezwani do pomocy na inny oddział, czyli zostawiają swój oddział bez żadnego nadzoru. Kto odpowie w sytuacji, gdzie w tym czasie, gdzie ten oddziałowy z innego oddziału idzie udzielić pomocy na inny, coś się stanie? Kto za to odpowie? No, apel powinien być przeprowadzony z większej ilości funkcjonariuszy właśnie ze względów bezpieczeństwa. Powinno być odpowiednie ubezpieczanie oddziałowych, nie oddziałowego, jak to czasem ma miejsce, że jeden funkcjonariusz przeprowadza taki apel, a drugi go ubezpiecza za kratą. Nigdy wcześniej, no to jest nie do przyjęcia po prostu, to jest nie do przyjęcia. To jest pora, gdzie osadzeni różnie mogą reagować, oni są rozdrażnieni czasem po całym na przykład dniu w zakładzie karnym. Rodzi to niebezpieczeństwo po prostu dla takiej osoby, która sama przeprowadza apel. No wiadomo, na oddziale zewnętrznym w Tarnowie Mościcach odbywają karę osadzeni niższej kategorii przestępstw. Są tam osadzeni recydywiści. Bardzo dużo środków psychoaktywnych przenika z różnych źródeł na takie oddziały do takich osadzonych. Osadzone nie są w porze nocnej zamykani w celach, tylko mogą swobodnie się przemieszczać na przykład do toalety. Występują przypadki odurzenia różnymi substancjami właśnie takich osadzonych. Ten osadzony, mówię, nie jest zamknięty w porze nocnej. Dochodzi często do sytuacji, gdzie funkcjonariusze pełniące służby na oddziałach muszą być angażowani do kontroli osadzonych powracających z zatrudnienia w porze nocnej. Rozmawiają po raz kolejny właśnie właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, oddział mieszkalny bez nadzoru. W tym czasie mogą się różne rzeczy wydarzyć, prawda? Różne osoby różnie reagują na różne środki. To mogą być zachowania agresywne, prawda? Czy w stosunku do innych osadzonych, czy w stosunku do oddziałowego, który kontroluje taki oddział. Tak naprawdę sytuacja pogorsza się z roku na rok. Może przedstawię to też w sposób obrazujący inne służby, gdzie w trakcie ostatnich dwóch ustaw modernizacyjnych w MSWiA, w policji w tym wypadku, policja dostała 5000 etatów w ciągu dwóch ustaw modernizacyjnych. Jest ich ponad 100 tysięcy. W naszej formacji funkcjonariuszy jest około 30 tysięcy. My dostaliśmy 450 etatów. Rozumiem, jesteśmy 1/3, prawda, jeżeli chodzi o wielkość obsady funkcjonariuszy. Dlaczego nie dostaliśmy też tej 1/3 etatów? Nie? Tylko 450 zamiast w okolicach 1200. To rodzi pytanie, każdy dyrektor w każdej jednostce średnio mógłby dostać 10 etatów. To jest 10 funkcjonariuszy, którzy mogliby pełnić służbę w tych jednostkach i dyrektor wtedy nie miałby tak związanych rąk, prawda? Nie musiałby kombinować w cudzysłowie z tym, które stanowisko muszę nie wystawiać, żeby zapełnić lukę, żeby ten wózek przysłowiowo dalej ciągnąć, prawda? I tutaj właśnie dyrektorzy mają ciężką sytuację, prawda?
1: Rzecznik prasowy dyrektora zakładu karnego w Tarnowie, porucznik Tomasz Liszka, odpowiada, że organizacja służby odbywa się zgodnie z przepisami.
4: Dyrektor jednostki organizacyjnej ustala jej sposób ochrony z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach. I tutaj dyrektor ma zawsze na uwadze przede wszystkim zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa. I dyrektor jest m.in. odpowiedzialny za stworzenie zestawienia stanowisk ochronnych, które spełniają wymogi zarówno bezpieczeństwa, jak i racjonalności. Panie dyrektorze, kierując się tymi zasadami, dyrektor określa liczbę i rozmieszczenie funkcjonariuszy niezbędnych do właściwego wykonywania zadań ochronnych. Tutaj należy zauważyć, że dostosowanie liczby funkcjonariuszy do realnych potrzeb należy do jego podstawowych zadań. Musi to wybrzmieć, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której funkcjonariusze są niewłaściwie wyzadaniowani, a ich liczba nie ma rzetelnego uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach. Uregulowania wewnętrzne, czyli to będzie zarządzenie dyrektora generalnego Służby Więziennej dnia 18 kwietnia 2018 roku, określa maksymalną ilość osadzonych przypadających na oddziałowych pełniących służbę w porze dziennej. I niezależnie od oddziałowych, wielozmianowych, pełniących służbę w systemie całodobowym. I liczba ta wynosi 150 i oczywiście w zakładzie karnym w Tarnowie jest to przestrzegane. Nie mam informacji, jaka była liczba funkcjonariuszy w tamtym roku, ale wszystko musi być zgodnie z przepisami, tak jak powiedziałem, więc to nie może być inaczej jak w określonych przepisach, w tym zarządzeniu, które tutaj wcześniej wymieniłem. Jest zapewnione bezpieczeństwo zarówno jednostki, jak i funkcjonariuszy. Tutaj co do tego myślę, że nie ma żadnej wątpliwości. Jeśli chodzi o same nadgodziny, no to faktem, że jeżeli ktoś ma nadgodziny, no to ma prawo do odpoczynku, prawda? Więc to jest naturalne, że ktoś, kto spędza w pracy, w służbie więcej czasu niż powinien, ma prawo do takiego odpoczynku i odbiera sobie te nadgodziny jako dzień wolny, prawda? Ja tylko chcę zapewnić, że porządek i bezpieczeństwo jednostki jest zachowane, a co jest dokładnie w tym piśmie, no to musimy to tak już analizować, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale zapewniam, porządek i bezpieczeństwo jednostki jest zachowane.
1: Dodam, że w tarnowskim zakładzie karnym przy ulicy Konarskiego na 587 osadzonych przypada 170 funkcjonariuszy działu ochrony. Do pokonania będzie dystans 10 km. W niedzielę 24 maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie odbędzie się tradycyjny bieg sanguszków. Sportowe wydarzenie, które co roku gromadzi rzesze miłośników aktywności na świeżym powietrzu, będzie połączone z piknikiem, na którym nie zabraknie atrakcji dla dużych i małych.
5: Łukasz Stawarz, wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.
1: I będziemy dzisiaj zapraszać mieszkańców miasta do udziału w tradycyjnym biegu sanguszków oraz do udziału w pikniku, który tego dnia będzie się odbywał wokół szkoły. Powiedzmy w takim razie, jakie atrakcje przygotowaliście Państwo z tej okazji?
5: Może wszystkich atrakcji nie będziemy od razu przedstawiać. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić ze swojej strony na już 22 bieg sanguszków, który odbędzie się u nas w szkole. Oczywiście tak jak do tej pory będzie bieg dzieci, będzie bieg dorosłych na dystansie 10 km. Oprócz tego także będzie piknik ogrodniczy, który zaczniemy o godzinie 11 na terenach naszej szkoły, na który serdecznie zapraszamy. Staraliśmy się w tym roku także uatrakcyjnić ten piknik, więc będzie kilka nowych rzeczy, których nie było do tej pory. Może nie będę wszystkiego zdradzał, ale na pewno będzie coś coś i dla dorosłych, i coś dla dzieci, także myślę, że całe rodziny będą mogły spędzić bardzo aktywnie i ciekawie niedzielę 24 maja u nas w szkole.
1: Bieg Sanguszków charakteryzuje się tym, że odbywa się w przepięknym parku w okolicach szkoły. Jakimi trasami będzie wiodła ta droga, którą będą przemierzali zawodnicy?
5: Jeśli chodzi o bieg dzieci, to ten bieg odbędzie się stricto w parku Sanguszków i tam będą dystanse dla dzieci od wieku przedszkolnego do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Natomiast jeśli chodzi o bieg na dystansie 10 km dla dorosłych, będzie to bieg, który zaczniemy w parku Sanguszków. Później pobiegniemy wzdłuż lotniska, pobiegniemy w kierunku Góry Marcina i pobiegniemy parkiem biegowym na Marcince. Zawrócimy przy obwodnicy Tarnowskiej i wrócimy z powrotem do Podszkołę. Będzie trasa biegu, charakteryzuje się, są podbiegi, biegniemy drogą asfaltową, trochę drogą szutrową, więc myślę, że każdy będzie mógł na różnym podłożu porywalizować. No i mówię, co roku ten bieg cieszy się dość dużą popularnością, więc myślimy, że i w tym roku też będzie na tyle atrakcyjny dla tych osób, które się do niego zgłoszą, że każdy będzie miał satysfakcję, że w tym biegu wziął udział.
1: Jeżeli chodzi o możliwość zgłoszeń, czy lista już zamknięta, czy jeszcze można się dopisywać?
5: Powiem tak, lista dzieci, można powiedzieć, jest nieograniczona. Liczymy, że tych dzieci zapisze się duża liczba. Wiadomo, że najwięcej tych dzieciaków to jest w wieku przedszkolnym i w klasach 1, 3 i 4, 6 później. Czym starsze dzieci,
1: tym trudniej.
5: Tak, tym zainteresowanie, można powiedzieć, spada. Ale liczymy szczególnie na tych najmłodszych, bo to dla nich największa frajda, więc liczymy, że przyjdą i będą rywalizować i cieszyć się z tego, że przebiegli, że się dobrze bawili przede wszystkim i spędzili ten czas aktywnie w gronie rodziców, którzy też mam nadzieję, że te dzieci zachęcą do udziału w biegu i przede wszystkim przyprowadzą je pod naszą szkołę. Jeśli chodzi o bieg dorosłych, to na teraz mamy 160 osób potwierdzonych, że wezmą udział w biegu. Tak, listę możemy zamknąć przy 250 osobach.
1: Czyli jeszcze można.
5: Jeszcze kilkanaście tam miejsc jest i można potwierdzić swój udział, ale też prosimy, żeby nie czekać na ostatnią chwilę, bo różnie to może być. Żeby ktoś nie odszedł z kwitkiem, jak przyjdzie w niedzielę z samego rana, żeby się zapisać. Bo nie chcielibyśmy też do takich sytuacji. Wiadomo, że to jest też dla nas ciężka sytuacja, ale też jesteśmy ograniczeni. Bo możemy 250 osób na ten bieg przyjąć.
1: To w takim razie podpowiedzmy, co trzeba zrobić, żeby się zapisać, gdzie szukać formularzy?
5: Te osoby, co chcą się zapisać na bieg Sanguszków, to oczywiście mogą się zapisać na stronie Kempasport, bo to jest firma, z którą współpracujemy od lat. Więc myślę, że tam znajdą i regulamin biegu, i trasę całą biegu, i tam są też zapisy, więc zachęcam do tego, żeby popatrzeć na stronę Kempasport i zapisać się na bieg Sanguszków.
1: Pan powiedział ważną rzecz, że im starsze dzieci, tym trudniej namówić je do tej aktywności fizycznej. Bieg odbywa się już po raz 22. Tak sobie myślę, kształtujecie te postawy prosportowe od wielu lat. Przybywa tych osób, które chcą brać udział w tej rywalizacji?
5: Oj, powiem szczerze, z roku na rok z tymi dziećmi to jest różnie. My jako szkoła, nie będąc też szkołą sportową, to trzeba zaznaczyć, staramy się w miarę zachęcić do aktywności, bo też może nadmienię, że oprócz biegu Sanguszków, który mamy w niedzielę 24, to 21, to jest w czwartek, organizujemy już 11 turniej koszykówki o puchar dyrektora szkoły.
1: Czyli też aktywnie.
5: Tak, więc też zachęcamy do aktywności tych uczniów szkół podstawowych, bo to jest tak powiedzmy stricto dla uczniów klas ósmych. Turniej drużyn mieszanych, gdzie grają zarówno dziewczęta, jak i grają chłopcy. Mamy w tym roku 10 drużyn zgłoszonych szkół podstawowych, więc już można powiedzieć, że już w czwartek zaczniemy aktywność fizyczną i zaczniemy zachęcać młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu, a w niedzielę dokończymy taki aktywny nasz tydzień biegiem Sanguszków, który mam nadzieję i jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do udziału dzieci, młodzież, żeby przyjść rano, obudzić się wcześniej, mimo tego, że jest to niedziela, i przebiec się i chwilę porywalizować z rówieśnikami.
1: Mhm. Tak sobie myślę, ta trasa dla dorosłych, 10 kilometrów, to już jest taki dystans, do którego chyba lepiej podchodzić, jeżeli ktoś już coś zaczął biegać, coś zaczął trenować po rozpoczęciu wiosny i nowego sezonu. Tak chyba prosto z kanapy to byłoby trudno.
5: No, prosto z kanapy może być trudne, ale tak jak już mówiłem na samym początku, gro osób, które zgłasza się do tego naszego biegu, to one startują co roku, więc niektórzy, wielu z nich przychodzi tutaj, żeby sobie poprawiać te rezultaty uzyskane rok wcześniej.
1: A w międzyczasie oczywiście trenują,
5: tak,
1: i biegają,
5: tak,
1: prawda?
5: Tak, trenują, gdzieś tam startują. No mówię, dosyć ten sezon biegowy już wystartował w tym roku, więc myślę, że każda z osób, która gdzieś się tutaj do nas na ten bieg zgłosi z Anguszków, to będzie do niego przygotowana, no bo tak bez treningu, to tak jak już pani powiedziała, może być ciężko, żeby te 10 km przebiec tak z miejsca wystartować. Chodzi, niektórzy we wcześniejszych edycjach przychodzili i, no i dali radę.
1: Próbowali być może,
5: tak,
1: to taka
5: próbowali.
1: Pierwsza próba.
5: Niektórzy biegli, niektórzy kawałek szli, także no mówię, no każdy ma tam jakiś cel, żeby jak się zgłasza już do tego biegu, żeby w jaki sposób się sprawdzić, prawda?
1: Żeby go ukończyć, to najważniejsze.
5: Dokładnie tak.
1: Mhm. To ja jeszcze zapytam, bo tak jak pan wspomniał, obok biegu będzie się odbywał piknik. Ten piknik charakteryzuje się tym, że odbywa się na pięknych terenach wokół szkoły, wokół pałacu. Pamiętam z poprzednich edycji, że rzeczywiście przychodziły całe rodziny, bo jeżeli tylko się okaże, że pogoda dopisze, a mocno trzymamy za to kciuki, to jest szansa na to, żeby spędzić niedzielne przedpołudnie w bardzo fajnych okolicznościach parku, który w tym momencie rozkwita wiosennie, prawda? Warto tego nie przegapić.
5: No tak, nie ma co ukrywać, że nasza szkoła jest usytuowana w dość ładnym, żeby nie powiedzieć, że pięknym miejscu. Z jednej strony mamy park, z drugiej strony mamy fontannę, która już działa, więc jak tylko będzie ładna pogoda, na to liczymy, że to słońce dopisze, więc mamy nadzieję, że całe rodziny przyjdą i ten czas spędzą z nami, tym bardziej, że w tym czasie będzie można pojeździć konno, będzie można pojeździć quadem. Oprócz tego coś mamy przygotowane także w zanadrzu do skosztowania, jakieś kiełbaski z grilla, może bigos, więc mówię, jeszcze raz serdecznie zachęcam, żeby tą niedzielę 24 maja spędzić z nami u Sanguszków i dobrze się bawić przede wszystkim. Wstęp do parku jest bezpłatny, także zachęcamy do odwiedzenia parku nie tylko w 24, ale także na co dzień. Naprawdę jest tam specyficzna atmosfera, zresztą dużo osób, które przyjeżdża do nas do szkoły, to mówię, że naprawdę mamy bardzo, bardzo ciekawym i bardzo ładnym miejscu tą naszą szkołę usytuowaną. Więc mówię, no ja jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Będzie można zwiedzać także szkołę, która też jest bardzo ciekawa i też kryje wiele, wiele tajemnic i wiele historii.
1: Związanych z historią miasta też.
5: Tak, dokładnie, więc będą tam nauczyciele, będą uczniowie nasi, którzy będą opowiadali i będą opowiadali historię Pałacu Sanguszków, więc na pewno można spędzić tą niedzielę i aktywnie, i można się czegoś ciekawego dowiedzieć.
1: A ja przypomnę, bieg Sanguszków i piknik już w niedzielę 24 maja od 11 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.
0: Tarnów
1: stawia na ekologię. Jak podkreśla Marek Kaczanowski z miejscowego magistratu, jednym z elementów działań prewencyjnych jest chociażby usuwanie odpadów azbestowych. Miasto walczy też z uciążliwym hałasem.
6: W Tarnowie przygotowujemy programy ochrony środowiska już od 25 lat. Jest to dokument strategiczny, który ma ustalić, jakie działania należy podejmować, żeby poprawiać stan środowiska w mieście i by utrzymywać stan dobry, jeżeli taki już osiągniemy. Dokument został opracowany na podstawie analizy dokumentów strategicznych wyższego rzędu, bo takie dokumenty są już na szczeblu krajowym. Jest to polityka ekologiczna państwa, polityka energetyczna Polski, a także na szczeblu wojewódzkim. Jest to program ochrony powietrza, program ochrony środowiska, program strategiczny marszałka, czy taki ostatnio modny dokument, regionalny plan działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego. My też przygotowujemy taki podobny plan dla miasta Tarnowa. Mamy do końca 2032 roku usunąć wszystkie elementy azbestowe, którymi się teraz posługujemy, a więc przeważnie pokrycia dachowe, elementy elewacji, ogrodzenia czy jakieś inne obiekty małej architektury. I to musimy zrobić do końca 2032 roku całkowicie, a co roku pomagamy mieszkańcom, żeby z tym uporać się w Tarnowie stopniowo, i to jest też element tego programu ochrony środowiska. Program przewiduje też monitoring środowiska i monitoring realizacji działań. Co Co 2 lata sporządzany jest raport z realizacji programu ochrony środowiska i wtedy sprawdzamy wszystkie zaplanowane działania, czy zostały już wykonane, czy są w trakcie realizacji, czy jeszcze nie są zrealizowane. Określono cele programu i wskaźniki, które są pomocne przy mierzeniu właśnie efektów realizacji programu. Przedstawione zostały zadania do realizacji wraz z ich harmonogramem czasowym oraz z finansowaniem, możliwym finansowaniem, bo te zadania są dość kosztowne. Zadania związane z poprawą ochrony środowiska nie są tanie i musimy na nie pozyskiwać środki, bo własne środki miasta nie są wystarczające. Mamy tutaj propozycje funduszu, propozycje organizacji, które mogą pomóc w finansowaniu naszych planowanych działań. Do takich najbardziej popularnych organizacji, które nam pomagają, należy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale także były też to fundusze norweskie, które zostały już zrealizowane zadania, a teraz będzie Fundusz Szwajcarski, czyli działania prowadzone przy udziale środków ze Szwajcarii i też mamy tam zaplanowane działania związane z ochroną środowiska. Najwięcej działań prowadzonych jest w tej dziale, można powiedzieć, ochrona powietrza i klimatu, a dotyczą przede wszystkim poprawy klimatu akustycznego i poprawy jakości powietrza. Związane jest to z transportem, z komunikacją, bo tutaj mamy dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o obniżenie czy ograniczenie hałasu. Chociaż ten hałas się ostatnio nie powiększa, ale jest on tak na granicy normy, czy nawet miejscami przekracza dopuszczalne normy tam, gdzie przebywają czy zamieszkują ludzie, a tego nie powinno być. Dlatego w Tarnowie dużo robi się, żeby usprawnić ruch drogowy, poprawić nawierzchnię dróg, upłynnić przejazdy, czyli skrzyżowania były bardziej przepuszczalne, czyli na przykład ronda czy zielone fale na skrzyżowania, gdzie są światła. I te działania są w dalszym ciągu kontynuowane, planowane do realizacji, ale także ścieżki rowerowe, także oświetlenie ekologiczne, uliczne, bo to też wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także planujemy działania związane z ograniczeniem emisji z palenisk domowych, czyli w dalszym ciągu chcemy ograniczać liczbę pieców węglowych, czyli likwidować piece węglowe, piece na paliwo stałe, przechodzić na paliwa ekologiczne. To będzie ostatni rok, w którym będzie można eksploatować piece węglowe trzeciej i czwartej klasy, bo piece pozaklasowe oraz pierwszej i drugiej klasy już od kilku lat nie mogą być eksploatowane, natomiast teraz dojdą do tego jeszcze piece trzeciej i czwartej klasy i mieszkańcy mogą ostatni rok eksploatować. Dlatego zachęcamy, czy będziemy ich zachęcać poprzez różne działania edukacyjno-informacyjne, ale także pomocowe, finansowe, żeby mieszkańcy dokonali zmiany tego ogrzewania i żeby byli zgodnie z prawem, a dzięki temu też zmniejszy się emisja i poprawi się stan środowiska w naszym mieście. Pieców jest kilkaset, z tym, że często jest taka sytuacja, że mieszkańcy mają jakby podwójne ogrzewanie. Mają ogrzewanie gazowe, z którego nie korzystają i mają piec węglowy, który się wydaje, że jest tańszy, że ogrzewanie takim piecem jest tańsze. Chociaż to nie do końca jest prawdą, bo jeżeli dom jest dobrze ocieplony, mieszkanie jest ocieplone, to ogrzewanie gazowe nie musi wcale drogo kosztować, dlatego że ten piec jest bardzo sprawny, gazowy, jest, można go wyłączać, sam się może wyłączyć, czy można go nastawić, także w odpowiednich porach grzeje, w odpowiednich grzeje mniej, czy nie grzeje i dzięki temu zyskuje się też dodatkowe oszczędności. Nie mówiąc o tym, że nie trzeba paliwa przywozić, popiołu wbierać, brudzić, czyli to też są jakby oszczędności dla mieszkańców. I ci mieszkańcy, którzy kilka lat temu przechodzili z pieców węglowych na paliwo gazowe, mieli teraz wielkie obawy, a teraz są bardzo zadowoleni, że nie widzą zwiększenia kosztów, natomiast komfort jest nieporównywalnie większy. W Tarnowie mamy dobrze rozwiniętą sieć gazowniczą, dlatego wielu mieszkańców korzysta z pieców gazowych, z ogrzewania tym nośnikiem energii, ale niestety w takim programie rządowym Czyste Powietrze, który dofinansował zmiany ogrzewania dla mieszkańców w domach jednorodzinnych, uniemożliwiono dotacje do przechodzenia na paliwo gazowe. Dlatego mieszkańcy są tutaj trochę zawiedzeni. No, korzystają jeszcze z innych programów pomocowych. Niektórzy mieszkańcy też bez pomocy, czyli bez dotacji wymieniają piece, czy nawet nie tyle wymieniają piece, co instalują ogrzewanie gazowe, ale nie chcą się pozbywać pieca węglowego i dlatego na wypadek jakichś tam nieprzewidzianych sytuacji, dlatego nie korzystają z dofinansowania, bo warunkiem każdego programu dofinansującego jest likwidacja starego pieca na paliwo stałe, czyli tak zwanego kopciucha.
7: I tu jest duży spadek zainteresowania w czystym powietrzu w Tarnowie?
6: No, bardzo duży, bo praktycznie nie ma wniosków na zmianę ogrzewania, a wcześniej było to 100 wniosków rocznie albo nawet więcej, więc tutaj duży spadek, bo mieszkańcy po prostu nie są w stanie zainstalować pompy ciepła, która jest bardzo droga. Jest to ogrzewanie praktycznie elektryczne i też kosztowne, bo za energię trzeba płacić. Jeżeli ktoś nie ma na przykład własnych ogniw fotowoltaicznych, nie ma możliwości zainstalowania, no to będzie go to ogrzewanie też trochę kosztować. Natomiast te piece na zgazujące drewno czy na pelet drzewny, no to też są piece, które są, nie powiedziałbym, żeby to były takie bardzo proekologiczne, bo jednak to jest paliwo stałe i w dalszym ciągu następuje emisja pyłu, a my chcemy w Tarnowie utrzymać poziom pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 poniżej dopuszczalnych norm. Hałas jest najbardziej uciążliwy, czy występuje największy hałas przy dużych skrzyżowaniach w Tarnowie i tam, gdzie następuje hamowanie, ruszanie i rozpędzanie samochodów. Jest to skrzyżowanie, powiedzmy, Jana Pawła, Słoneczna, Orkana. Tutaj jeszcze do tego dochodzi ten remont ulicy Lwowskiej i te kłopoty z tym rondem, które nie jest chyba takie płynne. No i jest takie skrzyżowania większe też w Mościcach, Kwiatkowskiego, Czerwonych Klonów. To są takie główne miejsca, gdzie ten hałas jest duży. Nie ma tam blisko budynków mieszkalnych, więc jakby nie wpływa na naszych mieszkańców, ale jest ten hałas odczuwalny. Na przykład nie wszędzie da się zastosować na przykład ekrany akustyczne, bo w wielu miejscach Tarnowa nawierzchnia już została poprawiona i na tych drogach głównych nie ma dziur, które powodowały dodatkowe tłuczenie, hałas. Też jakość samochodów jest coraz lepsza i te silniki jednak nie powodują takiego wielkiego hałasu jak jeszcze parę lat temu, zwłaszcza te układy wydechowe. I myślę, że też tu duża rola jest punktów, które prowadzą badania techniczne pojazdów, że jednak zwracają uwagę na to, żeby te samochody były też sprawne, jeżeli chodzi o układ wydechowy. No, ulica Jana Pawła, gdzie był dość duży ruch Jana Pawła II między Osiedlem Zielonym a Osiedlem Jasna, są ekrany akustyczne i naprawdę te ekrany tam zdają swoje zadanie, spełniają rolę odpowiednią, bo za ekranami nie ma odczuwalnego hałasu, a w tym korytarzu między ekranami jest on rzeczywiście wysoki, przekracza dopuszczalne normy, ale te normy nie są dla dróg, tylko dla budynków, gdzie przebywają ludzie, więc akurat nie dociera ten nadmierny hałas do bloków na Osiedlu Zielonym czy budynków na Osiedlu Jasna. Oprócz tego programu naszego ochrony środowiska, Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił program ochrony środowiska przed hałasem dla całego województwa, w tym dla Tarnowa. I tam te same elementy są zawarte, które należy realizować, czyli poprawa nawierzchni dróg, utrzymywanie nawierzchni dobrej jakości. Są też takie odcinki, gdzie nawierzchnia jest tak zwanym cichym asfaltem pokrywana. Mniej się hałasuje na takim asfalcie. Też jest płynność przejazdów, czyli upłynnienie poprzez budowę rond, poprzez zielone fale. Tutaj naprawdę zauważyliśmy po zainstalowaniu świateł przy budynku Urzędu Miasta na ulicy Mickiewicza 2, na przejściu dla pieszych. Tam poprzednio nie było świateł i pierwsi wchodzili, mieli pierwszeństwo i samochody co chwilę musiały hamować i ruszać. I tam było nie dość, że nie było płynności ruchu, to było hałasowanie przy hamowaniu, przy ruszaniu i emisja większa zanieczyszczeń do powietrza. W tej chwili ja tam codziennie z pracy tędy przejeżdżam i widzę, że co najwyżej raz się zatrzymuję i jak ruszę, to już przejadę, więc tutaj naprawdę to zostało osiągnięte duży cel, oprócz tego, że nie robią się korki, bo te korki zniknęły naprawdę, to jeszcze jest cel środowiskowy i hałasowy, i powietrzny, i jakość powietrza się poprawi. Dla Tarnowa jest przygotowana mapa akustyczna. Miasto to robi już trzeci raz, robiliśmy w 2022 roku. Ta mapa jest zresztą dostępna na stronie internetowej. Każdy mieszkaniec sobie może sprawdzić w interesującym go miejscu, jaki jest hałas. Mapa jest dość skomplikowana, bo to jest właściwie kilkadziesiąt map, bo dla każdego rodzaju, na przykład dla pory dnia, pory nocy, dla hałasu drogowego, dla hałasu kolejowego osobna, dla hałasu przemysłowego jest osobna mapa i każdy sobie może sprawdzić, jaki w jego terenie występuje poziom hałasu, czy jest przekroczony. No z reguły tam, gdzie są obiekty przeznaczone do zamieszkania przez ludzi oraz obiekty chronione, jak szpitale, szkoły, nie ma przekroczeń hałasu. W Tarnowie to dosłownie kilkaset osób przebywa w takim terenie, gdzie jest hałas, przekracza normy. W większości te normy są przekroczone właśnie przy skrzyżowaniach, tam, gdzie ludzie nie przebywają na stałe, więc to nie jest tak bardzo uciążliwe, jak gdybyśmy musieli na przykład tam mieszkać i spać w takim hałaśliwym rejonie. Tarnów jest zielonym miastem, z tym, że wiadomo, że w centrum to trudno jest tutaj posadzić większe ilości drzew, bo wszystko jest zabudowane i zagospodarowane. Natomiast w Tarnowie jest dużo zieleni i na to uwagę zwrócił dr Klich z Akademii Tarnowskiej, który w swoim referacie na jednej z konferencji przedstawił taką mapę właśnie, że tereny leśne, tereny zadrzewione i tereny parkowe w Tarnowie to jest blisko 10% miasta. Jak na miasto takie duże, to jest dobry wynik. Niektórzy radni powołują się na przykład Katowic, gdzie jest 30% terenów zielonych, ale to jest miasto, gdzie były kopalnie węgla i gdzie na tych terenach pokopalnianych po prostu są lasy, gdzie nie było inwestycji, dlatego że były na przykład zapadliska i tam porosły lasy. Cały czas są sadzone drzewa. No tutaj co innego trzeba by rozgraniczyć, co to jest las, a co to jest teren zadrzewiony, bo

0: Od kilkudziesięciu lat wdrażane są różne programy mające na celu poprawę sytuacji ekologicznej w mieście.
1: SK Tarnów News.
0: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świdelska, zapraszam. Dziś powiemy o nowych możliwościach, jakie otwierają się przed studentami Akademii Tarnowskiej, ale będzie też zapowiedź budowy nowej ścieżki rowerowej i nowych chodników w regionie. Akademia Tarnowska podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. To otwiera nowe możliwości studentom. List intencyjny podpisali Jerzy Klimczak, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Rafał Kurczap, rektor Akademii Tarnowskiej.
2: Jerzy Klimczak, mieliśmy okazję wspólnie z sekretarzem generalnym naszego stowarzyszenia, panem Stanisławem Oczkowiczem, podpisać z panem profesorem Rafałem Kurczapem list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy naszą organizacją i tą wyjątkową w skali kraju uczelnią, jaką jest Akademia Tarnowska. My jako organizacja branżowa, najstarsza w Polsce, bo w przyszłym roku będziemy obchodzić swoje stulecie istnienia, od wielu już lat współpracujemy z różnymi uczelniami technicznymi w kraju. Praktycznie nie ma żadnej ważnej uczelni prestiżowej w kraju, z którą nie prowadzilibyśmy jakiejś współpracy. Jest to kolejna z umów, które podpisujemy i w związku z tym, że dokonaliśmy dzisiaj tego aktu, rozpoczynamy jakby nowy etap współpracy z Akademią Tarnowską tym razem. Liczymy, że z tej umowy wyniknie wiele dobra zarówno dla środowiska tutaj lokalnego, czyli regionu Tarnowa, ale także dla całej Polski. Dlatego, że Akademia Tarnowska jest kuźnią kadr dla przemysłu nie tylko chemicznego, który my reprezentujemy, ale wiele kierunków tutaj właśnie na tej uczelni, takich jak chemia w biznesie, czy związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem, czy technologią chemiczną, robotyką, automatyką. To są kierunki, które są istotne i bardzo potrzebne dzisiaj na rynku w różnych gałęziach naszej gospodarki. Także bardzo się cieszymy, że to nasze doświadczenie zdobyte przez kilkadziesiąt ostatnich lat będziemy mogli przekazać tutaj i wspólnie z pracownikami uczelni starać się, żeby absolwenci tej uczelni naprawdę byli owocem tej ziemi i żeby przynosili wiele radości nie tylko uczelni, ale przede wszystkim nam wszystkim w związku z tym, co zamierzamy wspólnie robić. Stowarzyszenie, nasza organizacja jest właścicielem najbardziej prestiżowych w branży czasopism technicznych, takich jak Przemysł Chemiczny, który istnieje na rynku już prawie 110 lat. Także czasopismo Chemik, które wydawane jest od 1948 roku. W tych czasopismach zamierzamy publikować prace naukowo-techniczne przygotowywane przez pracowników uczelni, czyli Akademii Tarnowskiej, a także doszliśmy do porozumienia tutaj z panem rektorem, że laureaci konkursów na najlepszą pracę dyplomową tutaj na uczelni będą mogli publikować bezpłatnie w tych naszych czasopismach i w ten sposób wszyscy będą mogli się dowiedzieć, czego te prace dotyczą.
3: Chciałem bardzo na wstępie podziękować panu prezesowi, bo myśmy o tą współpracę oczywiście, która dzisiaj się, można powiedzieć, wykrystalizowała i zadziała, pisaliśmy umowę przed chwilą, list intencyjny, starali od dawna. Starali dlatego między innymi, że żeby wejść do tego prestiżowego grona uczelni współpracujących oczywiście nie jest łatwe, ale jest potrzebne, no właśnie, żeby utrzymać ten wysoki poziom u nas kształcenia też. Ale z drugiej strony rozwinąć więcej możliwości, czy więcej wektorów współpracy i możliwości dla studentów, no to bez tego typu współpracy z takimi organizacjami, takim prestiżu, no nie jest możliwe. Możemy pewien szklany sufit dosiągnąć, na tym się kończy. Więc to dla nas jest oczywiście w tym dniu 28 urodzin uczelni takie trochę symboliczne z jednej strony, otwarcie tej nowej ścieżki dla naszych studentów, a co można, bardzo dużo można. Jak to pan prezes ładnie powiedział, no my jesteśmy taką małą, chyba jedyną kuźnią chemików, można powiedzieć, absolwentów kierunku chemicznego, z uczelni zawodowych oczywiście. No sam jestem jej produktem, to państwo pewnie wiecie, więc tym bardziej bliskie mojemu sercu jest właśnie współpraca nie tylko z towarzystwem, stowarzyszeniem, prawda, ale i ja te możliwości po prostu dla studentów rozumiem. To jest nie tylko czasopismo, to są nie tylko konkursy, to jest nie tylko ta rozpoznawalność i dodatkowy, można powiedzieć, medal marki, którą my w tej chwili właśnie będąc w tym gronie nie tylko uczelni współpracujących, ale no, można powiedzieć w mediach też stowarzyszenia będziemy, jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne.
0: A więcej na temat tego porozumienia na naszej stronie tarnów.sk.pl.
1: SK Tarnów.
0: Nowa ścieżka rowerowa powstanie w powiecie tarnowskim. Mowa o trasie Velo Biała. W Tuchowie odbywają się już spotkania z mieszkańcami poświęcone tematowi wykupu gruntów pod te inwestycje, informuje burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek.
4: Jest marzeniem chyba wszystkich gmin, począwszy od Grybowa aż do Tarnowa. My wszyscy walczymy o to, żeby taka ścieżka powstała i tutaj w Tuchowie, w naszej gminie ostatnio odbyły się spotkania z mieszkańcami, po których terenie miałaby biegnąć ta ścieżka. Myślę, że to bardzo dobry prognostyk, bo zrozumienie tych mieszkańców o ważności tego tematu jest duże, też duża nić porozumienia, co na pewno przybliży nas do budowy ścieżki. Oczywiście to jest bardzo długi proces, myślimy, że kilka lat jest potrzebne, żeby tutaj w ogóle rozpocząć budowę, ale kwestia własności działek i tego, żebyśmy mogli właśnie być właścicielami, czy my, czy województwo, to jest już pierwszy i najważniejszy krok w budowie tej ścieżki. Tutaj w ostatnich latach została już wytyczona trasa i zatwierdzona, a teraz właśnie pracujemy nad tym, aby mieszkańcy wyrazili zgodę na przekazanie swoich gruntów właśnie pod tę ścieżkę.
0: To powiedzmy, przypomnijmy, którędy ta ścieżka miałaby biec, jaką miałaby mieć długość, skąd będzie prowadzić?
4: Tu jeżeli chodzi o teren Tuchowa naszej gminy, bo nie chcę się wypowiadać po całości, nie wiem jak zaawansowane są te prace przygotowawcze, to jest po prostu od granicy Gromnik, gminy Gromnik, do granicy gminy Pleśna. Większość tej ścieżki biegnie blisko rzeki Białej, więc będzie to na pewno bardzo malownicza trasa. Zresztą widzimy to już po przebiegu. Tutaj u nas już w ścisłym centrum Tuchowa mamy troszkę problem, więc na chwilę będziemy przejeżdżać przez rynek, ale może to też dobrze, bo zachęci to turystów do tego, żeby na tym rynku usiąść, może coś zjeść, coś się napić i też zobaczyć, jak wygląda nasze miasto, ścisłe centrum. Później będzie ta ścieżka biegła częściowo wzdłuż drogi powiatowej w stronę Pleśnej. No tutaj nie mamy żadnych innych alternatyw. Badana była też taka alternatywa, żeby właśnie z drogi powiatowej biegła ta ścieżka po stronie Piotrkowic wzdłuż rzeki Białej. Byłoby to na pewno dużo lepsze, jednak tam w niektórych miejscach są zbyt duże przewyższenia i po prostu jest to niemożliwe.
0: Byłoby trudne, zwłaszcza dla użytkowników, żeby pokonać po prostu te miejsca.
4: Tak, no tu u nas jest taki, wiadomo, teren pagórkowaty, a jakby zasadą przy tych ścieżkach rowerowych, velo, jest to, żeby ona była przejezdna dla każdego, nie tylko dla osób, które trenują na co dzień jazdę na rowerze. To ma być przyjazna ścieżka dla każdego, rekreacyjna, niewyczynowa. I te przewyższenia tutaj są bardzo ważne i bardzo mocno badane.
0: A proszę powiedzieć, czy są takie momenty, w których ta ścieżka biegłaby na przykład koroną wałów? Wiem, że i takie rozwiązania bywają wprowadzane. W wielu miejscach to się sprawdza.
4: U nas nie będzie to koroną wałów, ale będzie biegła przez ścieżkę rekreacyjną na skałce i wzdłuż wałów. Mhm. Też to jest bardzo taki fajny teren. Tam, gdzie my planujemy zagospodarowanie tego dużego terenu rekreacyjnego, to właśnie pomiędzy tym terenem a wałami będzie biegła ścieżka. Jeżeli chodzi o koronę wałów, to my nadal czekamy na podwyższenie wałów i może gdyby to się uskuteczniło, to byłoby możliwe właśnie poprowadzenie ścieżki. No ale w tym momencie, jeżeli wały nie są podniesione, też nie wiadomo kiedy ta inwestycja nastąpi, to myślę, że trudno by było nawet skoordynować te dwie inwestycje.
0: Upuszczenie w tym momencie ruchu byłoby niemożliwe ze względu też na postępującą później degradację tego miejsca, prawda?
4: Tak, dokładnie. Pewnie jakieś umocnienie byłoby potrzebne, więc no myślę, że tutaj jednak lepszym rozwiązaniem jest właśnie wzdłuż wał upuszczenie tej ścieżki.
0: To ja jeszcze zapytam o te kwestie przekazywania gruntów pod przyszłą ścieżkę Velo Biała. To są jakieś duże obszary? Jak to wygląda?
4: Nie są to duże i to też ścieżka biegnie, tak jak mówiłam wcześniej, blisko rzeki Białej, więc te tereny to są tak naprawdę albo tereny rolne, albo czasem nawet dzisiaj nieużytkowane. Szerokość tej ścieżki nie jest duża, więc jakby nie jest to wielki problem, żeby przejmować, i nie jest to wielkie obciążenie takie. No wiemy, że tych terenów jest kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów, więc może sumarycznie uzbiera się dosyć duża kwota, ale jeżeli chodzi o samych mieszkańców, tych właścicieli terenów, no to nie jest tutaj jakaś duża kwestia, jak przy obwodnicy czy jakiejkolwiek dużej drodze, to nie są porównywalne wielkości.
0: Jak mają wyglądać kwestie finansowe z wykupem tych gruntów?
4: Z tego, co wstępnie tutaj się orientujemy, to wykupy gruntów raczej będą po stronie gmin. To jest taki jakby wkład w tą wspólną inwestycję. Później już przy realizacji finansowania zwykle wygląda tak, że większość finansuje województwo małopolskie, a udział własny pokrywa każda z gmin. Więc tutaj też na pewno będzie duże finansowanie ze strony budżetu. Jednak myślę, że inwestycja jest tak ważna i tak wyczekiwana, że naprawdę trzeba się po prostu tutaj postarać, żeby ją wprowadzić w budżet, w prognozy finansowe i żeby ona rzeczywiście jak najszybciej powstała.
0: W momencie, kiedy taka ścieżka by powstała, duży plus dla samego Tuchowa. Turyści, którzy będą przejeżdżali, będą w pewien sposób zmuszeni do tego, żeby zajrzeć na tuchowski rynek. Będzie można zobaczyć i malownicze centrum, i malownicze okolice.
4: Zdecydowanie tak. Ja dużo podróżuję też po różnych gminach, nie tylko tutaj po naszej, i obserwuję właśnie te miejsca, gdzie powstały te ścieżki, choćby Zakliczyn, choćby Czorsztyn, Czchów. W tej chwili w gminie Zakliczyn w stronę Gródka też jest budowana bardzo duża ścieżka rowerowa i po prostu widać, jak te tereny szybko ożywają, jak pojawiają się turyści, jak pojawiają się też mieszkańcy, którzy bardzo czekają na te ścieżki, więc uważam, że to na pewno jest wielki plus dla tego ruchu turystycznego, ale też bardzo ważna rzecz ze względu na mieszkańców, bo u nas w gminie Tuchów tak naprawdę nie ma ani jednej takiej zorganizowanej, prawdziwej ścieżki. Są oczywiście po trasach choćby tych PTTK, można iść pieszo, można rowerem, ale to są właśnie trasy takie bardziej wyczynowe, po górkach i leśne, bardzo trudne zwykle dla większości osób, a nie ma ani jednej takiej, na której mieszkaniec mógłby swobodnie się poruszać, więc myślimy o turystach, ale też o naszych mieszkańcach, no bo przede wszystkim słuchamy ich też zdania.
0: To jest też, myślę, kwestia bezpieczeństwa, bo jeżeli miłośnicy dwóch kółek chcą gdzieś pojechać, no to na ogół mają do wykorzystania ogólnodostępne drogi, na których ruch jest dosyć spory, no i o wypadek nie trudno.
4: No zdecydowanie nasza trasa 977, która przebiega przez Tuchów, jest bardzo ruchliwa, ale nie tylko ona, bo właściwie wszystkie drogi powiatowe, no choćby na Jodówkę Tuchowską w stronę Brzanki, jest to bardzo niebezpieczna, kręta droga, która nawet nie ma poboczy w niektórych miejscach, gdzie można by było uciec w pewnym momencie. Naprawdę nie mamy w tym momencie, poza tymi dróżkami takimi wiejskimi czy leśnymi, to nie mamy dróg, po których mógłby się bezpiecznie rowerzysta dzisiaj poruszać.
0: Skoro mówimy o drogach i o bezpieczeństwie, to powiedzmy też o chodnikach, bo to jest jeden z gwarantów tego, żeby pieszy czuł się nieco bezpieczniej w tym ruchu samochodowym. Gmina przejęła obowiązek wybudowania chodników w dwóch miejscach. To jest kwestia Łowczowa i Tuchowa.
4: Tak, jeżeli chodzi o Tuchów, to uda się nam, mam nadzieję, że uda nam w tym roku wybudować ostatni zaprojektowany odcinek na ulicy Leśnej. To jest też taki ciąg nie tylko komunikacyjny, ale spacerowy, turystyczny, gdzie bardzo dużo osób codziennie spaceruje, więc ważność tego chodnika jest wielka. Ruch też tam jest bardzo duży, szybko jeżdżą samochody, więc to jest jeden odcinek. Jeśli chodzi o Łowczów, również przy drodze powiatowej, w pobliżu szkoły, kaplicy, tak naprawdę takie małe centrum tej miejscowości, i tam też przy drodze powiatowej ruch jest bardzo duży, bardzo szybko samochody się poruszają. W ubiegłym roku udało nam się jeden odcinek już wykonać w kierunku Pleśnej od szkoły, a w tym roku chcielibyśmy w drugą stronę, czyli również od szkoły w kierunku kaplicy i w kierunku Tuchowa, ale też no, projektujemy bardzo dużo chodników. bo w trakcie projektowania, właściwie już na ukończeniu, jesteśmy przy chodniku w siedliskach w stronę Lichwina. Mhm. Też bardzo taki newralgiczny teren. W Mesznej, też koło Tuchowa, gdzie do dziś nie ma ani jednego metra chodnika, to też jesteśmy w trakcie projektowania. Zaprojektowaliśmy już duży odcinek chodnika w Burzynie, to przy drodze gminnej, też od szkoły w stronę Leśniczówki, do jakby dużego skupiska mieszkańców. No też w tym roku już na pewno wybudujemy dalszy ciąg chodnika w Zabłędzy przy drodze wojewódzkiej. Na to też otrzymaliśmy już dotację. Mamy też zaprojektowany chodnik już do granicy z Chojnikiem w siedliskach. Także prac nad tymi chodnikami jest bardzo dużo i będziemy systematycznie po prostu je wykonywać. No jeszcze ulica Polna czeka, też z projektem gotowym, ale też bardzo ważne miejsce spacerowe, takie właśnie dla mieszkańców i dla osób, które tam w stronę Skałki też się poruszają, więc no, myślimy o tym bezpieczeństwie bardzo poważnie i wiemy, że to jest podstawa dzisiaj, jeżeli chodzi o właśnie zabezpieczenie mieszkańców, bo ruch jest ogromny, przepisy jakby nie zawsze są respektowane, ta prędkość jest ogromna, czasami po prostu strach jest poruszać się po tych drogach.
5: Mówimy o takim poruszaniu się codziennym, do szkoły, do pracy i tak dalej, natomiast mnie się zdarzyło wielokrotnie obserwować na przykład popołudniową porą, że mieszkańcy chcą rekreacyjnie pospacerować sobie, a to z kijkami, albo pobiegać gdzieś, żeby się poruszać, no i rzeczywiście do dyspozycji mają tylko bardzo wąskie pobocze, bo nie ma gdzie się schować.
4: Tak, zdecydowanie. Oczywiście najpierw najważniejsza praca i szkoła, ale coraz więcej osób chciałoby jakoś troszkę zdrowy tryb życia wprowadzić, a akurat spacery czy bieganie, bardzo dużo biegaczy obserwujemy też i młodszych i starszych, no to właśnie trzeba po prostu zabezpieczyć te osoby, bo to też jest ważne, żeby spokojnie móc sobie pospacerować po okolicy, no właśnie wyjść z domu i mieć gdzie się poruszać i żeby to było bezpiecznie.
5: Jeżeli mówimy o tych inwestycjach chodnikowych, jakie pieniądze gmina w tym roku zamierza przeznaczyć na ten cel?
4: Na te drogi, które są przy powiatowych drogach, czyli te dwie, łącznie z dotacją z powiatu, mamy w tym momencie 500 tysięcy przeznaczone, a jeżeli chodzi o chodnik przy drodze wojewódzkiej w Zabłędzy, to jest około 600 tysięcy. No i oczywiście kosztują nas też te projekty, które mamy rozpoczęte, to będzie łącznie około 250 tysięcy.
5: Prace ruszą lada moment, pogoda wydaje się, że sprzyja.
4: Tak, sprzyjamy. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania przetargów. Jak one zostaną rozstrzygnięte, to oczywiście szybko ruszamy do pracy. Wiemy, że na ten moment tych robót, tych zamówień drogowych jest dosyć mało i wśród firm jest duże zainteresowanie, więc mamy nadzieję, że uzyskamy odpowiednie oferty, takie, żebyśmy mogli rzeczywiście szybko zacząć pracę.
5: Kiedy te prace ruszą, trzeba się spodziewać pewnie niewielkich utrudnień. Tak zazwyczaj się dzieje, jeżeli w teren wchodzi sprzęt.
4: Ja myślę, że przy tych chodnikach tak wielkiego utrudnienia nie ma. Nie ma też przy okazji tych chodników przejść dla pieszych, bo z tym jest największy problem. A jeżeli prace po dwóch stronach się odbywają, tutaj są tylko chodniki po jednej stronie, więc myślę, że tak dużych utrudnień nie będzie. Chyba większe są w momencie, kiedy planujemy nakładki asfaltowe. To wtedy jest chyba dużo trudniej.
0: Mówiła burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Tam dzieciaków nie brakuje. Gmina Skrzyszów planuje budowę przedszkola w Pogórskiej Woli. Ostatnio udało się nawet uzyskać dofinansowanie na ten cel, ponad 8 milionów złotych. Jak podkreśla wójt Marcin Kiwior, planowana inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców.
6: Osoby, które chcą się rozwijać zawodowo, kariery, ale chcą też rodzinnie, no ciężko jest to połączyć. A w momencie, kiedy ktoś ma pewność, że dziecko zostanie przyjęte, nie ma najmniejszego problemu, może się rozwijać zawodowo i rodzinnie. I to jest ten element, tak tutaj to zaprojektuj, wybuduj. Myślę, że do 3 lat by powstał ten obiekt, więc my czytamy statystyki, analizujemy te statystyki, ale jeżeli my widzimy, że są składane wnioski na dziesiątki osiedli, w których są dziesiątki domów, to docelowo przyczyni się na setki osób, które zamieszkają na terenie gminy. W zdecydowanej większości są to osoby młode, więc my musimy podążać za tym, aby ta oferta właśnie edukacyjna już, powiedzmy, opieki od najmłodszego do szkoły podstawowej była zapewniona, czyli my co roku też dokładamy godzin na świetlicach, bo jest takie zapotrzebowanie. Każde dziecko do przedszkola teraz nie ma problemu, ale był taki moment, gdzie nie w każdym samorządzie wszystkie dzieci były przyjmowane do przedszkoli, a u nas były, ponieważ wiem, że to jest ważne i to jest jeden z wyróżników, gdzie w ofercie gminy być powinien. To jest cały nowy obiekt w ramach właśnie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ponad 8 milionów już mamy. Zupełnie nowy budynek, tak samo z częścią przeznaczoną pod placówkę wsparcia dziennego, gdzie też wspomagałoby to świetlice. I tam my już w tym momencie mamy 4 oddziały przedszkolne, 2 oddziały zerówek, czyli już jest 6 oddziałów zagospodarowanych i 2 w rezerwie, bo patrząc na, tak jak powiedziałem, ilość pozwoleń na budowę i ilość osiedli i ilość terenów, które są pod budownictwo jednorodzinne, no to widzimy, że to jest to minimum, które powinno wystarczyć, bo w razie W będzie jeszcze ten stary obiekt, który był w tym miejscu, który się znajduje teraz, gdzie jest to przedszkole, bo tam trafią klasy od 1 do 3 od tych najmniejszych i rozładujemy, bo my już stoimy na progu w Pogórskiej Woli, gdzie no, cudem pani dyrektor jeszcze i cała kadra unika zmianowości. Więc nikt nie chce chodzić do szkoły na zmiany, więc my musimy szybko pędzić, żeby zdążyć z tym przedszkolem, żeby nie było zmian, żeby wszystko, cała młodzież mogła od 8 uczyć się. Teraz już i tak jest to troszeczkę prostowane, bo niektórzy zaczynają od ponad 10, no ale nie jest to godzina powiedzmy 13 czy 14, gdzie przychodzą do szkoły, więc no, już to jest pęka w szwach, więc no, stąd taka decyzja i stąd takie kroki, które poczyniliśmy, żeby pozyskać dofinansowanie i to wybudować. Przetarg zaprojektuj, wybuduj i jeżeli by firma, która wygra, szybko zaprojektowała, no to może jeszcze końcem tego roku wyruszyły prace.
0: Nowe przedszkole będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo będą zastosowane tam rozwiązania, które zoptymalizują zużycie prądu i ciepła.
1: SK Tarnów
0: pomaga odkrywać najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Chodzi o Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Mająca ponad 100 lat organizacja zrzesza fanów podróżowania z całego regionu. O działaniach PTTK Tarnów opowiada w naszym studiu prezes stowarzyszenia Paweł Łępa.
7: PTTK ogólnie w całej Polsce i tutaj nasz oddział tarnowski zajmuje się przede wszystkim propagowaniem turystyki kwalifikowanej, turystyki górskiej, pieszej, także organizacją wycieczek, konferencji, sympozjów, także wszystko, co jest związane z turystyką, a także staramy się zarażać młodzież od przedszkola poprzez szkoły podstawowe, szkoły średnie, do poznawania naszego kraju, naszej ojczyzny, tej naszej najbliższej, małej ojczyzny, czyli Tarnowa i okolic Tarnowa, a również organizujemy dużo wycieczek po Polsce. W naszej organizacji, tu w oddziale, jest 10 kół i klubów turystycznych. Są to kluby młodzieżowe, szkolne i przy oddziale prężnie działające kluby, gdzie są zrzeszona, jest młodzież i osoby dorosłe. Także nie ma żadnych ograniczeń. Zapisać się może każdy.
8: Powiedział pan, że tutaj też promujecie region tarnowski i o swojej ofercie macie różnego rodzaju wyjazdy, a są też różnego rodzaju wycieczki, już niekoniecznie właśnie w tym obrębie tarnowskim, tylko gdzieś, gdzie dalej nieco się poruszacie?
7: Tak, oczywiście. Organizujemy bardzo dużo wycieczek górskich, a także jest dużo wycieczek krajoznawczych do większych, mniejszych miast. Także nasza oferta jest bardzo szeroka.
8: Czyli tu się znajdzie też coś tak naprawdę dla każdego, bo mówi pan o miastach i są też jakieś oferty trekkingowe.
7: Tak, tak, jak najbardziej. Czy tutaj po naszym Pogórzu, czy mamy całkiem niedaleko Beskidy, także staramy się zawsze organizować wycieczki o różnych stopniach trudności, żeby każdy znalazł coś dla siebie i profesjonalne, wyższe partie gór i również dla osób, które nie na co dzień chodzą, nie są dobrze przygotowane kondycyjnie, także dla nich też również organizujemy w niższe partie gór wycieczki.
8: A jest ogólnie popyt na to?
7: Tak, widzimy tak od pewnego czasu bardzo duże zainteresowanie w ogóle turystyką, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. Jest moda na uprawianie turystyki. Powstał nowy klub, nazywa się W Góry z Tarnowa. Jest to grupa osób, która się, że tak powiem, spotkała w mediach społecznościowych, zainicjowała to koleżanka Joanna Rybak. Ten klub działa bardzo prężnie, praktycznie co tydzień tworzą jakieś wydarzenie, czy w formie konferencji, prelekcji, zapraszania ciekawych gości, czy wyjazdy w góry.
8: I tutaj też można tak naprawdę znaleźć chyba członków do podróży, prawda?
7: Tak, oczywiście. Bardzo dużo ludzi się poznaje w naszym oddziale, bo nie każdy, że tak powiem, jeździ sam. Są osoby, które lubią w większej społeczności podróżować, wędrować. Także dużo znajomości się nawiązuje. Także zapraszamy bardzo serdecznie.
8: A jak tutaj ogólnie z przedziałem wiekowym jest?
7: Znaczy przedział wiekowy jest naprawdę od dzieci w wieku przedszkolnym po osoby na emeryturze już. Także jest cały przekrój wiekowy. Jest naprawdę widać, że coraz więcej młodych ludzi wstępuje w nasze szeregi, co nas bardzo cieszy.
8: A zajmujecie się jeszcze tutaj dalej organizowaniem kursów dla przewodników? Bo wiem, że swego czasu były tego typu.
7: Tak, oczywiście organizujemy. To jest jeden z celów statutowych PTTK-u, aby szkolić, wychowywać nową kadrę przewodnicką. Jest, tak jak już wspominałem, jest bardzo duże zapotrzebowanie na przewodników. Turystyka bardzo dynamicznie się rozwija, także co chwilę dostajemy zapytania o możliwość skorzystania z naszych przewodników.
8: Wcześniej wspomniał Pan o prelekcjach. Skąd ten pomysł, aby postawić akurat na to?
7: Znaczy pomysł to już jest od pewnego czasu dość długo realizowany, tylko może nie był tak dobrze nagłaśniany. Nie było jeszcze dawniej tak rozbudowanych mediów społecznościowych. Może nasz oddział się też nie przebijał z tymi informacjami w tej chwili jest o wiele łatwiej poinformować szerokie grono ludzi o danym wydarzeniu. Jest zainteresowanie takimi spotkaniami. Staramy się zapraszać podróżników, którzy zwiedzają, jeżdżą po całym świecie. To są osoby mieszkające w Tarnowie lub wywodzące się z naszego miasta, a także ściągamy ciekawe postacie, które bardzo czynnie działają w turystyce ogólno, że tak powiem, szeroko pojęte, jest to szerokie pojęcie.
8: A jak udaje Wam się znaleźć tych podróżników tarnowskich? Bo to nawet właśnie miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami i one zazwyczaj wcześniej jakoś, powiem tak, nie udzielały się tak bardzo publicznie. Może działały na jakichś takich szkolnych wydarzeniach, ale to nie były też osoby, które jakoś tak mainstreamowo, wie Pan.
7: Tak, tak. Wie Pan, jest to przede wszystkim przez kontakty prywatne. Mhm. Zawsze ci turyści, którzy już długo działają, no jednak zawsze o ten PTTK się ocierają. Nieraz przysyłają nam swoje propozycje spotkań. No także no, my też poszukujemy, prawda, ciekawych osób związane. No wiadomo, chcielibyśmy promować ludzi związanych z naszym miastem, którzy się identyfikują, których korzenie są związane z Tarnowem czy okolicą.
8: Czyli jeżeli ktoś tutaj jest z Tarnowa i tego słucha, jest podróżnikiem, to się może zgłaszać.
7: Zapraszamy bardzo serdecznie.
8: Dobra, i organizujecie tak samo konkursy.
7: Działalność statutowa PTTK-u polega również na propagowaniu takich wartości patriotycznych wśród dzieci, młodzieży. Chcielibyśmy podtrzymywać jak najbardziej tą tradycję. Powiem Panu, że bardzo dużym zainteresowaniem się cieszą różnego typu konkursy. Organizujemy również złazy patriotyczne. Teraz był złaz zimowy, który się kończył na Starym Cmentarzu. Jest duża impreza w Łowczówku na jesień, gdzie biorą udział szkoły naprawdę z całego powiatu tarnowskiego. To jest też cykliczna, coroczna impreza. Również w ciągu roku robimy rajd przedszkolaka, gdzie najmłodsze dzieciaki zarażamy tą turystyką, chęcią zwiedzania miasta. Tu nasi przewodnicy mają przygotowaną ciekawą trasę, gdzie starają się zainteresować dzieci miastem, w którym mieszkają, żyją.
8: Tu mówi się, że to współczesne pokolenie raczej tylko siedzi na telefonach, a tu widać, że jednak trochę ciągnie na zewnątrz.
7: Wie Pan co, no jak we wszystkim, prawda? Jest część ludzi, dużo wydaje mi się, że też zależy od rodziców, od nauczycieli. Współpracujemy ze szkołami i widzimy, że jak w szkole się trafi nauczyciel, pasjonata, turysta, to przekazuje i zaraża dzieci, młodzież tymi swoimi zainteresowaniami. To później wszystko procentuje. Także oczywiście dużo dzieci i młodzieży jest tylko zainteresowane komputerem, telefonem, ale tak jak mówię, nie można generalizować, trzeba też znajdywać pozytywy, że chce się dzieciakom też.
8: Dobra, i tak na zakończenie chciałbym się zapytać pana właśnie jako tutaj prezesa tego stowarzyszenia, które tak propaganduje turystykę, jak to u pana wygląda ogólnie? Jest pan sympatykiem powiedzmy bardziej takich regionalnych wyjazdów, czy woli pan też trochę zapuścić się nieco dalej?
7: Jeśli chodzi o moją osobę, to preferuję i wyjazdy górskie, i wyjazdy krajoznawcze. Zawsze staram się to urozmaicać. Mam grono moich przyjaciół, z którymi zawsze staramy się spędzać ten czas wolny. Naprawdę też staram się. Raz jedziemy w góry, raz jedziemy do jakiegoś miasta. Oczywiście również staramy się poza granicę naszego kraju również wyjeżdżać.
0: A spis wydarzeń organizowanych przez PTTK Tarnów możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u stowarzyszenia.
1: SK Tarnów News.
9: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Tomek Piszczek, zapraszam. Dziś powiemy o prokuratorskim śledztwie w sprawie wypadku w Smykowie, o planach Akademii Tarnowskiej w związku z jubileuszem istnienia. Zajrzymy też na próbę Tarnowskiego Teatru, który przygotowuje kolejną premierę. A na koniec podsumujemy działalność hospicjum Via Spej w Tarnowie.
1: SK Tarnów.
9: Sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu. Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Osobowy Fiat uderzył tam w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić m.in. dlaczego kierowca nie próbował hamować.
10: Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. W tej sprawie prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi śledztwo. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w godzinach rannych 17 maja bieżącego roku w miejscowości Smyków województwa małopolskiego doszło do wypadku, którego skutki były bardzo tragiczne, gdyż śmierć poniósł 69-letni Józef Eś oraz dwaj jego synowie, a to 46-letni Andrzej i 41-letni Paweł. Na miejscu zdarzenia przeprowadzone zostały oględziny z udziałem prokuratora oraz biegłego do spraw wypadków samochodowych. W trakcie tej czynności nie ujawniono śladów hamowania. Ustalono, że kierujący samochodem Fiat Punto Andrzej S., jadąc właśnie wraz z ojcem i bratem w kierunku drogi wojewódzkiej relacji Mielec-Lisia Góra, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn zjechał na prawą stronę drogi i uderzył czołowo w zaparkowany zupełnie poza jezdnią na pasie zieleni samochód ciężarowy, a konkretnie w ciągnik siodłowy z naczepu. Siła uderzenia była bardzo duża i w wyniku właśnie tego czołowego zdarzenia śmierć poniósł nie tylko kierowca, ale również obaj pasażerowie. Przeprowadzono już sekcję zwłok wymienionych mężczyzn. Prokuratura nie dysponuje jeszcze pełnym protokołem postsekcyjnym. Niemniej wstępne wyniki wskazują, że przyczyną zgonu wszystkich pokrzywdzonych były obrażenia wielonarządowe, charakterystyczne dla ofiar wypadków komunikacyjnych. W toku sekcji pobrano krew do badań na obecność alkoholu oraz środków odurzających. Nie dysponujemy jeszcze wynikami. Jak uczy doświadczenie, na wyniki musimy poczekać nawet i kilka tygodni. Fiat Punto został zabezpieczony i będzie poddany szczegółowym badaniom przez biegłego do spraw samochodowych pod kątem sprawności podzespołów tego pojazdu, a zwłaszcza układu hamulcowego. Postępowanie jest w toku, czynności są ukierunkowane m.in. na ustalenie przyczyny, która spowodowała, że kierujący Fiatem zjechał z drogi, właściwie nie podejmując próby hamowania i nie wykonując manewrów obronnych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem przestępstwa określonego w artykule 177 paragraf 2 kodeksu karnego, a więc chodzi o wypadek drogowy, w którym śmierć poniósł człowiek.
8: Powiedział pan, że tutaj nie było śladów hamowania samochodu i teraz pojazd trafił na badania. Wiadomo, kiedy będą znane wyniki, czy na przykład była tu jakaś usterka układu hamulcowego?
10: No właśnie jesteśmy ciekawi wyników tychże badań, ponieważ być może, że właśnie rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
8: Została też przeprowadzona sekcja zwłok. Czy można wykluczyć taki scenariusz, że tutaj kierowca na przykład zasłabł za kierownicą?
10: W chwili obecnej no, niczego jeszcze nie wykluczamy. Jedno jest pewne, że obrażenia, jakich doznał kierowca i pasażerowie, są charakterystyczne dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Natomiast musimy poczekać na pełny protokół posekcyjny i wtedy już będzie można stwierdzić w sposób jednoznaczny przyczynę zejścia śmiertelnego kierowcy i pasażera.
8: Dobrze, tutaj jeszcze czekamy na badania, czy kierowca był pod wpływem alkoholu bądź innych środków. Jakie tu mogą być właśnie też ogólnie scenariusze, jeżeli chodzi o przebieg tego wypadku? Wiem, że tu nie ma jeszcze jednoznacznych badań, co i jak, ale co wchodzi w grę ogólnie?
10: No, niewątpliwie wyniki z badania krwi, jeżeli chodzi o zawartość alkoholu czy środków odurzających, rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku i między innymi na to, czy kierowca był w stanie podjąć jakieś manewry obronne. Niemniej jednak musimy poczekać dopiero na pełny materiał dowodowy. Przesłuchiwani są świadkowie tego zdarzenia, w tym osoby najbliższe dla pokrzywdzonych.
9: Z rzecznikiem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie rozmawiał Michał Ryszczyński. O sprawie piszemy też na tarnow.sk.pl. Akademia Tarnowska świętuje 28. rocznicę powstania. Uczelnia w tym czasie przeszła szereg zmian związanych z samą nazwą, ale również z zakresem kierunków, w jakich kształci studentów. Władze nie zwalniają jednak tempa i zapowiadają starania o dalszy rozwój Akademii. Jednym z największych marzeń jest przekształcenie w Uniwersytet Tarnowski, mówi rektor Rafał Kurczap.
11: Oczywiście marzeń na najbliższy rok to są oczywiście małe marzenia do spełnienia, bo duże mamy i one się oczywiście spełniają w sposób zaplanowany w jakiejś najbliższej przyszłości. I to nasze marzenie, to Państwo wiecie, bo wielokrotnie żeśmy już przy różnych okazjach wspominali, to jest oczywiście marzenie o Uniwersytecie Tarnowskim kiedyś. Natomiast no, zdajemy sobie z tego sprawę, że podobnie jak staliśmy się akademią w sposób zaplanowany, systematyczny, uczciwy, tak uniwersytet też w taki sposób, miejmy nadzieję, że się zadzieje. Natomiast plany na najbliższy czas to są plany takie, można powiedzieć, dnia codziennego, czy życia, czy roku codziennego w cudzysłowie. To znaczy chcemy oczywiście dokończyć sukcesem inicjatywy inwestycyjnej, które żeśmy rozpoczęli. No one oczywiście idą z różną prędkością. Absolutnie chyba mniej rzeczy jest zależnych od nas w tej chwili. Więcej trochę od łutu szczęścia, trochę od zewnętrznych, prawda, przedsiębiorców, zewnętrznych rzeczy, które się dzieją poza nami. I tu bym sobie właśnie życzył, żebyśmy to dowieźli. Mówię oczywiście o zakładzie anatomii, mówię w tej chwili też o drugiej dużej inwestycji, którą żeśmy zaczęli, musimy bardzo szybko skończyć, czyli o Centrum Symulacji Medycznej. No i innych planach. Planach na budynek H, który był już w przestrzeni medialnej jakiś czas temu też, można powiedzieć, wypowiedziany, a się jeszcze nie zadział. Także wracamy do tego pomysłu na pewno. Chcemy racjonalnie ocenić, co nam jest potrzebne, na ile nas stać. Też myśląc oczywiście o przyszłości, która do nas się zbliża dużymi i małymi krokami, to znaczy o tych problemach mam tu na myśli oczywiście demograficznych, innych geopolitycznych, prawda, staramy się gdzieś dopasować się do tego infrastrukturalnie, a przede wszystkim też no i ofertą dydaktyczną. I staramy się być zawsze uczciwie i racjonalnie powiedzieć. Ja myślę, że to w tej chwili, biorąc pod uwagę system, który mamy, oceny i nadania, można powiedzieć, takiego statusu uczelni, to znaczy statusu uczelni akademickiej, myślę, że w naszej sytuacji to jest tak bezpiecznie 10 do 15 lat. Mówię bezpiecznie, tak żeby to zostało zrobione uczciwie, bo musimy zbudować kadrę przede wszystkim. Mamy oczywiście w niektórych obszarach zbudowano, bo nie bylibyśmy akademią dzisiaj. Natomiast do uniwersytetu potrzeba, no, można powiedzieć na chwilę obecną, dwa razy więcej niż mamy w tej chwili takiej kadry, prawda, która robi nam akademię i trochę więcej. Czy jesteśmy tak, można powiedzieć, w połowie drogi w tej chwili? Wysłaliśmy już parę tygodni temu do ministerstwa o zatwierdzenie programu i zgodę na prowadzenie dziennikarstwa humanistyki cyfrowej, drugi kierunek, trzeci logopedii. W tej chwili wiemy, że one są, ministerstwo zaakceptowało wstępną koncepcję i wysłało do oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc czekamy na zgodę od Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a potem oczywiście na zgodę ministerstwa, żeby móc rekrutować studentów na te dwa kierunki. I to są rzeczy, które się zadziały. Natomiast oczywiście mamy cały czas przestrzeni, mniej troszkę zaawansowane prace, ale myślę, że one będą, będziemy o nich mówić w przyszłym roku i rekrutować w przyszłym roku, i to jest na pewno ratownictwo medyczne. I z takich nowych kierunków na tę chwilę tyle. Nie mówiąc oczywiście o kierunkach, powiedzmy o drugich stopniach kierunków, które w tej chwili mamy na uczelni, no, bo one, można powiedzieć, nie są nowe, nie? Po prostu są pewną kontynuacją, drugim stopniem, prawda, studiów, które w tej chwili mamy. Natomiast z nowych ratownictwo medyczne, jak miał wskazać. Demografia to jest oczywiście jedna. Ona w każdym rejonie, można powiedzieć, Polski, regionie Polski, w każdym województwie jest nieco inna. Ma nieco inną strukturę. Jest oczywiście też nieco inna struktura absolwentów, prawda, którzy, prawda, kończą szkoły średnie i poszukują. No i wreszcie jest ten trzeci ważny komponent, to znaczy to, co oferuje region, prawda? Jaki jest przemysł, jaki on ma charakter, prawda, jakie jest zapotrzebowanie w danym regionie i tak dalej. My staramy się wszystkie te czynniki wziąć pod uwagę, tak? Czyli i szeroko, oczywiście nie tylko Tarnów, ale całe województwo i pewne jeszcze gminy, prawda, które mamy blisko, a nie są w województwie. No i tam monitorować, prawda, kto jest potrzebny, ale też z drugiej strony tak się też nie da do końca tylko planować, prawda, kierunków, no bo są pewne rzeczy, które dla całego kraju, całej Polski są jakby pewnym wyznacznikiem stałym, prawda, pewnym mianownikiem, jak choćby nawet bezpieczeństwo, tak? Jak choćby nawet kierunki, które, no, oczywiście nie daj Boże, nie będą potrzebne tego typu, można powiedzieć, tego typu specjaliści, ale wiemy, że powinniśmy się na pewno wzmocnić w obszarze obronności, w obszarze, no właśnie, cyberbezpieczeństwa, w obszarze pomocy medycznej, prawda, pola walki. I taki kierunek, pewnie Państwo wiecie, Wrocław otworzył wspólnie ze współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, z którąś uczelnią, tak, z tego, co pamiętam. Także, no, my też mamy właśnie pomysł taki, żeby ratownictwo medyczne zasilało między innymi nie tylko właśnie, prawda, służby, tak, ale szerzej. Więc stąd właśnie ten pomysł. I mamy nadzieję, że to będzie właśnie jedna z tych odpowiedzi na to zapotrzebowanie, prawda, tu i teraz, które jest potrzebne.
0: Rektor Rafał Kurczab nie ukrywa, że uczelni przydałby się nowy akademik, jednak do tej pory nie udało się dojść w tej kwestii do porozumienia z miastem.
11: Tych pomysłów, biorąc tak historię ostatnich kilku lat, to było kilka. Najlepiej byłby oczywiście nowy, bo ja powiem szczerze, na te propozycje, któreśmy faktycznie dostali w ostatnich latach od miasta i nie tylko od miasta, czy zostały tam, prawda, proponowane, przynoszone do nas, no to nie do końca odpowiadały, bo mówiąc wprost, no, były albo za stare, musieliśmy do nich naprawdę bardzo dużo pieniędzy włożyć, żeby studenci chcieli przyjść. A dzisiaj student jest, to jest całkowicie zrozumiałe, dosyć wybredny. On chce już mieć dobre warunki do mieszkania, uczenia się, prawda, i no to chyba sobie nie trudno jest wyobrazić, chyba każdy z nas. Ten poziom życia po prostu w Polsce przez ostatnie dwie dekady naprawdę bardzo mocno wzrósł i nawet student nie będzie w byle czym mieszkał, i to jest absolutnie zrozumiałe. Więc myśmy z tego, między innymi dlatego zrezygnowali, bo technicznie trudne, ciężkie, albo za duże, mówiąc o tym budynku, prawda, Orange'u, i przebudowa tego budynku po prostu też byłaby dosyć kłopotliwa. Marzy się nam oczywiście akademik nowoczesny, blisko uczelni gdzieś. Były koncepcje, czy na kampusie w stylu amerykańskim, być może. Natomiast nie chcemy decyzji podejmować pochopnie. Gdyby się zdarzyła, to chyba taka opcja była dla nas najlepsza, gdyby się zdarzyła możliwość, że albo ją kupimy, albo dostaniemy jakąś działkę gdzieś blisko uczelni. Tak, żeby, wiecie Państwo, zachować tą filozofię i narrację, że uczelnia, akademia jest w jednym miejscu, tak? No to byłoby dla nas najlepsze, więc wtedy byśmy pewnie się skusili na taką inwestycję, a jak nie, no to są inne rozwiązania, tak? Czy inne modele, można powiedzieć, zaspokajania, prawda, studentów w akademiki. Można też między innymi, jak inne uczelnie stosują, zaprosić inwestorów zewnętrznych. Ktoś może wybudować, prawda, taki akademik. Dla nas to z jednej strony byłoby pewnie mniej kłopotliwe, bo nie musimy się zajmować kolejnym budynkiem, tak? On jest rozważany jako któryś tam równoległy plan, tak? Także to wiemy, że tacy inwestorzy gdzieś też nas tutaj w pewnych momentach podpytywali, czy by było takie zapotrzebowanie, bo to też musi być zapotrzebowanie. To nie jest łatwo wybudować, prawda, akademik na tam 300-400 osób i jak nie będzie właśnie stał pusty, nie?
5: Wspomniał Pan o inwestycjach i o przygotowaniach do Centrum Symulacji Medycznych. Tam na początku maja, zaraz po majówce, miały się rozpocząć prace. Czy rzeczywiście ruszyły?
11: Bardzo ruszyły. Ja przyznam, że trochę się obawiałem tej inwestycji, bo ona była trudna o tyle, że no, musieliśmy, tak jak Państwu mówiłem wcześniej już, zagospodarować, czy znaleźć przestrzeń do zagospodarowania, czy do wybudowania, zrobienia tego Centrum Symulacji Medycznej w obiektach, które już mamy w tej chwili. A są tam pewne wymagania specyficzne dla działania prawidłowego takiego centrum i to zadanie było niełatwe, znaleźliśmy. Prace trwają, Byłem nawet wczoraj zobaczyć, jak sobie chłopaki budowlańcy radzą i powiem nawet może, zabrzmi optymistycznie, ale tak chyba powinno, bo jest zgodne z planem aktualnym na budowie. Jesteśmy chyba nawet trochę do przodu z tymi pracami budowlanymi, także wyrobimy się do końca czerwca. Powiem tylko, może zdradzę, my tam mieliśmy bardzo dużo zakupów, głównie zakupów, nie inwestycje budowlane, nie musieliśmy budować nowego centrum, a jedynie je wyposażyć w sprzęt. Zakup, o który się najbardziej baliśmy, to znaczy symulator ambulansa, karetki, o którym wiedzieliśmy od dostawców, że może być problem, bo i wojsko, prawda, złożyło duże zamówienia i nie tylko Straż Graniczna, prawda, i tak dalej, że może być z tym duży problem. No, okazuje się najmniejszym, bo w tej chwili już się montuje. Tak, w salę, chłopaki, jeszcze budowlańcy kończą salę, by remontować, a ambulans już staje w tej chwili. Byliśmy wczoraj zobaczyć, faktycznie cały symulator stoi. Myślę, że dwa najbliższe trzy tygodnie powinni go panowie skończyć z wyposażeniem już. Także idzie dobrze.
9: A tymczasem obok wydarzeń uczelnianych związanych z jubileuszem 28-lecia istnienia, Akademia szykuje również juwenaliowy koncert. W sobotę 23 maja na kampusie wystąpią Zalia, Grubson i Baciary. Start imprezy o 16. To pełna uroku historia o sile marzeń i odwadze. Teatr imienia Ludwika Sulskiego w Tarnowie zaprasza na premierę spektaklu Kopciuszek. Jest to widowisko muzyczne, podkreśla reżyser Elżbieta Depta.
12: No i jest też komediowo. Spektakl tak oceniamy, że zapraszamy dzieci tak późne przedszkole, od wczesnej podstawówki, ale też całe rodziny, bo myślę, że dorośli też tutaj znajdą swoje, no, będą się bardzo dobrze bawić razem z dziećmi, bo też zadbaliśmy o tego widza. No i jest bardzo dużo choreografii, tańca, układów tanecznych, piosenek, śpiewanych solo, grupowo, więc jest bardzo różnorodnie. Nawiązujemy do tradycji Broadwaya, West Endu i właśnie bajek Disneya w estetyce tego spektaklu. Najbardziej lubimy te historie, które już znamy, więc my tutaj nawiązujemy do tych znanych adaptacji Kopciuszka, takich disneyowskich i właśnie tej klasycznej opowieści. Nie próbujemy tego tak jakby na siłę uwspółcześniać, szukać jakichś innych znaczeń, tylko opowiadamy historię dziewczyny, która była skrzywdzona przez los, ale z nadzieją na lepsze jutro, więc tutaj jest to bardzo tradycyjne, ale to, co jest nowoczesne, to nasz język opowieści, postaci, które sami wykreowaliśmy, właśnie tak jak postaci myszek, które są równocześnie narratorami w tym spektaklu, i też komediowość, która jest tutaj zawarta, właśnie różne nawiązania do współczesności, modelów wychowawczych, trochę przyglądamy się temu, jaką matką jest macocha, a jakim ojcem jest król, i tutaj puszczamy to oko do współczesności. Książę też, można by powiedzieć, jest takim współczesnym księciem, któremu się nie chce i który czeka na tą motywację, żeby jednak przejść przemianę. Okazja tego, żeby zrobić spektakl, który będzie autorski, bo właśnie będę mogła sama mieć wpływ na kostiumy, scenografię, oświetlenie. Tutaj też mnie skusiła, że to też będzie opowieść, którą napiszę wspólnie z autorem tekstu Adrianem Szafrańskim, moim współautorem tekstu. No to tutaj to była bardzo fajna okazja, za którą jestem bardzo wdzięczna oczywiście. I no, rzadko się to zdarza, więc bardzo chętnie przystałam na tą propozycję. Absolutnie dorośli nie będą się nudzić, bo idziemy właśnie tą tradycją disneyowską tych filmów, które wiadomo, dzieci je bardzo lubią, ale rodzic oglądając też odkrywa poziomy, których dzieci nie rozumieją, i dzięki temu też się nie męczy na tych filmach i też może się cieszyć i poczuć znów jak dziecko, ale no, więc jak najbardziej zapraszamy również dorosłych. Kinga gra role męskie, żeńskie i świetnie się w tym odnajduje, a tutaj w tym spektaklu ma aż 3 role. Więc, bo chcieliśmy zabawić się trochę taką konwencją przebiórek, taką szekspirowską konwencją zamiany, że tutaj właśnie nagle na scenie jest przeobrażenie, które wydarza się na naszych oczach. Nasza wspaniała pani Krawcowa, pani Iwona, no, miała bardzo dużą zagwozdkę, jak szyć kostiumy tak, żeby na naszych oczach, oczach widzów następowały te szybkie przebiórki z jednej osoby w drugą, więc tutaj podjęliśmy takie wyzwanie, no i oczywiście zapraszamy do oceny efektów. Też trzeba powiedzieć, że przy tej opowieści o Kopciuszku, no praktycznie cały teatr jest w to zaangażowany, bo nie gra tylko kilka osób tutaj na stałe współpracujących z teatrem, będących na etacie aktorskim, więc no trzeba było po prostu charakterologicznie odnaleźć, kto pasuje do jakiej roli, ale też mieliśmy bardzo fajną możliwość, bo Marcin Partyka, który tworzył muzykę do tego spektaklu, znał już aktorów z wcześniejszych realizacji i piosenki komponował konkretnie pod aktorów, więc to też myślę dzięki temu one bardzo współgrają z tym, co odgrywamy na scenie, bo są im dedykowane i ich umiejętnościom. No myszki są narratorami, które trafiają do teatru w poszukiwaniu sera, no ale nie odnajdują tutaj sera, chociaż zapach wydaje się prowadzić je do, że tutaj powinien być ten ser, no ale kiedy nie odnajdują sera, a widownię pełną dzieci, stwierdzają, że po prostu może opowiedzą historię o Kopciuszku, a w zamian być może dzieci nagrodzą je brawami, no i serem oczywiście. Tarnowski Kopciuszek będzie bardzo roztańczony, rozśpiewany, kolorowy, pełen humoru, dowcipu, twistów, ale które i tak prowadzą do happy endu. Za opracowanie wokalne odpowiadała Hanna Podkościelna Cys i tutaj będzie też bardzo dużo tańców, gdzie Justyna Kaczmarska ukuła bardzo rozbudowanej choreografii aktorów, więc było to wielkie wyzwanie. Myślę, że czegoś takiego jeszcze nie było od jakiegoś czasu, przynajmniej w Teatrze Solskiego, więc zapraszamy. Najbliżej będzie tym tradycyjnym wersjom, które znamy z bajek Disneya, z musicalów na Broadwayu. Po prostu opowieści o dziewczynie, która została bardzo skrzywdzona przez los, ale wciąż ma nadzieję na lepsze jutro. Zaskakujemy widza, myślę, w każdej scenie. Po pierwsze naszą interpretacją postaci, różnych sytuacji, smaczkami nawiązującymi do współczesności, więc myślę, że widz na pewno nie będzie się nudził i będzie zaskoczony, jak właśnie na nowo można opowiedzieć tą bardzo dobrze znaną historię. Właśnie humorem nawiązujemy tutaj podobno do Shreka i Monty Pythona, tak zostało to określone, więc myślę, że rodzice, którzy przyjdą z dziećmi, wyniosą coś innego niż dzieci z tego spektaklu, staramy się puszczać do nich oko w różnych warstwach, też w warstwie wizualnej, no a dzieci na pewno załapią się na tą znaną historię. Jest to wyzwanie, no bo właśnie musiałam pomyśleć o tym, co mnie w tej historii najbardziej intryguje i inspiruje. I doszłam do wniosku, że właśnie ten Broadway, ta muzyczność, że mam okazję stworzyć spektakl muzyczny, który prawie nawiązuje już do formy musicalowej i że to jest bardzo duże wyzwanie, które chciałabym podjąć. Więc była to duża inspiracja, a Kopciuszek właśnie w tych krajach anglosaskich ma bardzo, bardzo dużą tradycję i są musicale grane już od lat i to mnie zainspirowało. Zdecydowanie bajkowy świat, ale mamy tutaj też liczne triki, których oczywiście Państwu jeszcze nie zdradziliśmy, ale które tutaj bardziej nawiązują do Broadwayu, więc w głównej roli Kopciuszka gra znana Państwu Angelika Smyrkała. W rolę księcia wcieli się Wojciech Wereśniak, w rolę złej macochy Ewa Sąsiadek, w rolę króla Jerzy Pal, rolę sióstr to Monika Wenta i Matylda Baczyńska. W właśnie postać Alfreda będzie grała Kinga Piąty, a w rolę myszek Tomasz Wiśniewski, Paweł Plewa i Przemysław Płaczek. Jest to dla nich, było to wielkie wyzwanie i faktycznie wymagało ogromnego nakładu pracy i początkowo nie wiedzieliśmy, czy uda nam się sprostać, bo faktycznie trzeba było i nauczyć się tańczyć, śpiewać i przy okazji grać, ale absolutnie jesteśmy już pewni, że to się udało i że zachwycą Państwa na scenie. W przyszłym tygodniu są przedpremierowe pokazy i to 6 pokazów przedpremierowych, a potem jest premiera.
9: To była Elżbieta Depta, a premiera już 30 maja. Przyjęło już kilkuset pacjentów. Mowa o tarnowskim hospicjum Via Spay, które działa od ponad 2 lat. Placówka zapewnia specjalistyczną pomoc terminalnie chorym.
13: Pracuję z Fundacji Kromka Chleba w Tarnowie, a na Czech. Ten czas wyjątkowo szybko biegnie, ale jesteśmy wciąż zajęci tym, żeby jak najlepiej to w hospicjum funkcjonowało albo niosło pomoc, czasem nawet uśmiech, taką opiekę dla ludzi, którzy tutaj trafiają, a także dla ich bliskich. Dobrze, że to miejsce powstało, dobrze, że to miejsce funkcjonuje, bo nie było po prostu takiego miejsca w Tarnowie, takiego dedykowanego i takiego budowanego z miłością, bo przecież wiele osób się do tego przyczyniło, setki osób, że to miejsce powstało. I myślę, że to jest też duża wartość tego miejsca. Pacjenci do nas jednak trafiają w takim stanie terminalnym, głównie w takim stanie, gdy rodzina już nie jest w stanie się opiekować tym pacjentem i wtedy przychodzi razem z pacjentem tutaj, bo nie ma takiego pojęcia, że ktoś oddaje tutaj. No, można przyjść i przebywać, nie ma limitowanego czasu, można ile godzin człowiek chce być, to może przebywać z osobą bliską. Także to tak wspólnie wszyscy tutaj przychodzą i wydaje mi się, że to jest też taka wartość duża. Cały czas o tym tak myślałam, prawda? Żeby to był przedsionek do raju, czyli żeby dla tej osoby, która cierpi, stworzyć jak najlepsze, jak najwygodniejsze warunki, no takie fizyczne, czyli te pokoje jednoosobowe bądź dwuosobowe, każdy z łazienką. Oprócz tego ta łazienka centralna w Jaspa, gdzie jest kąpiel, w wannie w tej chwili oddana, no aneks kuchenny w każdym pokoju lodówka, meble, wyjście, czy spojrzenie, jeśli to jest leżący widok do tego ogrodu, do tej wspólnej przestrzeni. No jednak większość osób, które tutaj trafiają, to są osoby wierzące, więc ta kaplica jest bardzo, bardzo ważna dla nich. Kaplicą się wszyscy zachwycają, ona jest prosta, ona jest taki przekaz, krzyż jest pusty, Pan Jezus stoi, ma ręce wyciągnięte i mówi tak, jak ja sobie wyobrażam, jestem z Wami. Naprzeciwko jest świetlica, gdzie mogą mieszkańcy przebywać, a no też powiększa się przestrzeń kaplicy, jeśli więcej osób może uczestniczyć, chciałby uczestniczyć w mszy świętej. Także jest ta wspólna przestrzeń w świetlicy, gdzie jest też aneks duży kuchenny, gdzie przychodzą panie i pieką placki raz w tygodniu, jakieś różne potrawy. Potem czasem, jeśli nasi mieszkańcy mają siłę, to towarzyszą przy tym pieczeniu, a jeśli ktoś nie ma siły i leży, to wtedy jest częstowany i jest, że tak powiem, przejście po korytarzu i do każdego pokoju, jeśli ktoś sobie życzy, to jest częstowany. Tym staramy się takie różne grupy uruchamiać, różnego rodzaju działalność, żeby to poczucie było, że jest podobnie jak w domu. No domu nikt nie zastąpimy domu, absolutnie, ale z kolei tu jest to, że warunki te do funkcjonowania są lepsze niż w domu w wielu przypadkach, bo w domu tego nie jesteśmy w stanie zapewnić. To jest ta wartość, to jest to, że no i staramy się w różnego rodzaju okazji też po prostu i wolontariusze odwiedzają pacjentów, mieszkańców i my też darować coś drobnego, czy uśmiech, czy jakiś drobny podarunek, czy kwiat, czy coś innego, żeby wiedzieli każdego dnia, że są bardzo, bardzo ważni. Plany, wciąż mamy plany, bo życie pewne sprawy pokazuje, co robić, żeby dalej się rozwijać, żeby dalej dawać coraz lepszą ofertę. Więc chcemy urządzić ogród. W lecie będziemy zbierać teraz pieniądze z tych kolejnych tej edycji tulipanów, do której zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły i przedszkola, no bo coś dobrego warto zrobić, choćby przez chwilę. Więc będziemy się starali zbierać po to, żeby utworzyć zadaszenia, być może fontannę, zadaszenia od słońca, prawda, bo lubią nasi mieszkańcy przebywać, gdy są słoneczne, ciepłe dni na zewnątrz i cieszyć się tym słońcem, bo nadto mamy wspaniałego grilla, lubią grillowanie, lubią wspólne przebywanie, więc będziemy to, chcemy tworzyć, no właśnie jeszcze myślimy o tej fontannie, bo woda zawsze daje coś dobrego i ogród biblijny, to właśnie to dopiero się tworzy, ten pomysł, w którym miejscu to będzie, ale mniej więcej wiemy, to będą po prostu rośliny, które są w Biblii, czyli jest bardzo dużo, ja w tej chwili nawet nie wymienię, ale na pewno w figowce jest taki judaszowiec, potem liście laurowe i jeszcze wiele innych. No będziemy się starali, myślę, że w tym roku na pewno czymś zrobimy, nad tym projektem się zastanowimy i tak, w tym roku. Ludzie wciąż nie mogą w to uwierzyć, że pobyt w tym miejscu jest darmowy, że jest to dla mieszkańców, dla pacjentów, którzy są kierowani tutaj przez lekarzy, czy to ze szpitala, czy z POZ-u, czy z innego ośrodka. A każdy, kto może takie skierowanie wypisać, jest uprawniony, no to po prostu wypisuje i jeśli pacjent się kwalifikuje zgodnie z kwalifikacją NFZ-u, to jest przyjmowany i nie żądamy od niego żadnych opłat, a jest to pobyt bezpłatny, mimo że są to warunki no, jak najlepsze stworzone przez nas, także jeszcze raz to podkreślam. Mamy kontrakt na 18 pacjentów, w sumie łóżek mamy 26, czyli możemy przyjąć więcej osób i ci, którzy się zgłaszają, są przyjmowani. To może nie jest, czasem się zdarza, że jednak kilka osób nagle odchodzi w ciągu weekendu, więc nagle obłożenie spada, ale ono jest, no i po prostu jak się potrzeba, to służymy.
8: Czy tutaj właśnie ktoś może kogoś wesprzeć hospicjum? No bo tak jak Pani mówiła, tutaj wolontariusze też odgrywają taką kluczową rolę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej placówki.
13: Tak, wolontariusze odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o funkcjonowanie placówki. My tutaj bardzo się cieszymy z wolontariatu dzieci i młodzieży, ale to głównie jest prezentowane podczas tej akcji Tulipany albo różnych innych akcji, napisz list, albo jakieś ozdoby, albo coś jeszcze, jakieś inne inne inicjatywy, do których też zachęcamy, też występy dla naszych mieszkańców, bo też się to zdarza, że dzieci śpiewały kolędy i ze szkoły muzycznej były grane krótkie koncerty, także do tego zachęcamy młodzież, aby się, albo czytanie wierszy. Można po prostu być kreatywnym, wymyślić, zgłosić się do nas i wpisujemy w harmonogram i wtedy raz w tygodniu, czy któregoś dnia do uzgodnienia w ciągu dnia, bo to jest zwykle w tym czasie, kiedy młodzież ma zajęcia w szkole. No i te akcje różnego rodzaju, też promowanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. O to chodzi, żeby młodzież po prostu też jest czas różny i hejtu i wszystkiego, różne są sytuacje. Za moich czasów po prostu, gdy ja byłam młoda, czegoś takiego nie było. Hejtu, ja się zawsze martwiłam o tym, gdy komuś było coś nie tak, prawda? A w tej chwili, jeśli ktoś jest trochę grubszy albo inaczej wygląda, to nagle okazuje się, że po prostu on jest hejtowany. To jest po prostu dla mnie niezrozumiałe. Nie zrozumiem tego. Wydaje mi się, że jakąś odpowiedzią na to jest rozwijanie wolontariatu, czyli namawianie dzieci, zróbmy coś dobrego. Zróbmy coś dobrego. Nikt nie wymaga, żeby to robili bardzo, bardzo systematycznie, bo to może być różnie, ale w jakimś rytmie, prawda? I żeby mieć to poczucie, że po prostu jest ktoś, komu jest gorzej. Ja chcę coś pomóc. Ja chcę, chodźmy razem, zróbmy coś. I to przecież daje też jakąś satysfakcję, poczucie, że to warto robić, prawda? A nie śmiać się z koleżanki czy z kolegi, bo ma 5 kg więcej niż by to wypadało z tego BMI, prawda? Także to dla młodzieży jest to dobra sprawa. Naprawdę można różne rzeczy robić teraz w ogrodzie, na wiosnę. Zachęcam bardzo serdecznie. Jest to duże pole do popisu i my nie ustalamy ram odtąd dotąd. Z każdym pomysłem się można zgłosić. My tutaj to przeanalizujemy wspólnie z nauczycielami i możemy zrobić pochód, nie pochód, różne rzeczy, prawda? Natomiast wolontariat towarzyszący to jest bardziej wymagająca sprawa. Tutaj stawiamy wymagania, tak jak zresztą myślę, że inni. Musi ta osoba się do tego nadawać, musi przejść odpowiednie szkolenia z BHP, z ochrony danych osobowych, bo to też nie może być tak, że ktoś przyjdzie i powie, to tamta sąsiadka tu leży i opowiada. To po prostu już musi być wysoki poziom tej ochrony danych osobowych. Też musi ktoś do tego mieć predyspozycję. To jest rozmowa z psychologiem i rozmowa tutaj z przedstawicielami fundacji. Wtedy podpisujemy umowę, załóżmy na rok, i te osoby tutaj zgłaszają się w odpowiednim też harmonogramie, czy przychodzą i rozmawiają z naszymi mieszkańcami, z czego oni są zadowoleni, prawda? Często ta rozmowa to

0: Tarnowianie ruszają na pomoc. Do końca czerwca trwa zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu dla Szpitala Uniwersyteckiego we Lwowie.
1: Sławomir Wypasek, radca prawny Grupy Azoty i pracownik Grupy Azoty od 28 lat. Akcja polega na tym, że będziemy zbierać pieniądze na Uniwersytecki Szpital Akademicki we Lwowie. Wspólnie z różnymi organizacjami społecznymi, do których należę i które tutaj wspieram społecznie, postanowiliśmy zorganizować taką akcję pomocową dla Szpitala Uniwersyteckiego we Lwowie. Wiemy skądinąd, że tam są ogromne potrzeby dotyczące takiej bieżącej działalności, po prostu ratowania zdrowia i życia ludzkiego. My zbieramy pieniądze na wysoce specjalistyczny sprzęt, który ratuje życie ludzkie i sytuacja w tym szpitalu wygląda w ten sposób, że praktycznie z całej Ukrainy, z terenu całej Ukrainy, terenów przyfrontowych, tam są przywożeni ludzie, ofiary wojny, pokiereszowani w tej wojnie i również nasi rodacy, z całej mówię Ukrainy, jak również ze Lwowa. Dlatego też postanowiliśmy wesprzeć ten szpital, bo też jest to bardzo ważna taka przedwojenna placówka medyczna, ważna dla polskiej medycyny, bo w tym szpitalu przed wojną leczyli i uczyli między innymi profesor Weigl czy profesor Ludwik Rydygier. Więc jest to jakby taka historia, która łączy też nasze miasta Tarnów i Lwów, które od stuleci były powiązane ze sobą wspólnie i zawsze się wspierały. Ja zawsze powtarzam takie hasło: Tarnów z Lwowem, Lwów z Tarnowem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że fala hejtu i właśnie taka antyukraińska nagonka niestety jest coraz bardziej powszechna w Polsce. Z tym się nie zgadzamy i my robimy coś, co ma po prostu chronić ludzkie życie. I nie ukrywam, że dla nas tutaj ogromną taką inspiracją była akcja arcybiskupa Rysia, który na początku lutego zorganizował tą akcję właśnie pomocową dla Ukrainy i my tutaj skupiając organizacje społeczne, no między innymi tutaj Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, PTTK Grupa Azoty, PCK, Oddział Rejonowy w Tarnowie, czy Komitet Ochrony Zabytku Kultury Żydowskiej, postanowiliśmy, że wspólnie zorganizujemy coś, co będzie miało za cel również zasypywanie takich rowów pomiędzy Polską a Ukrainą. To jest też nasz cel, żeby pokazać, że wspólnie możemy coś zrobić. Jestem tutaj organizatorem tej akcji, jestem również członkiem i PTTK Grupa Azoty i Komitetu Ochrony Zabytku Kultury Żydowskiej w Tarnowie. W ten weekend pojedziemy tam z grupą przyjaciół, znajomych, żeby koordynować akcję pomocową tam już na miejscu i będziemy w Szpitalu Akademickim we Lwowie. Uruchomiliśmy tutaj zbiórkę publiczną, mamy zgodę MSWiA na przeprowadzenie zbiórki publicznej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Towarzystwo Miłośników Lwowa udostępniło dla nas specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny na rzecz szpitala i są to tak zwane znaczone złotówki, także każda złotówka z tej akcji na pewno będzie wydana na zakup specjalistycznego sprzętu i nie zostanie zmarnowana, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że jest wiele takich różnego rodzaju głosów, że te pieniądze są marnowane albo sprzeniewierzane. My każdą złotówkę wydamy na zakup tego sprzętu specjalistycznego, który sam szpital wybierze, dlatego też właśnie tam jedziemy do Lwowa, bo oni najlepiej wiedzą, co jest im w tym momencie potrzebne, a te potrzeby są przeogromne. Tutaj się oficjalnie nie mówi o takich rzeczach, jak to wygląda tam na miejscu, natomiast po prostu ludzie giną. Ludzie giną przez to, że nie mają dostępu do sprzętu, więc my staramy się po prostu zrobić to, co możemy. Ważne jest też w tej akcji to, że mamy właśnie honorowy patronat Grupy Azoty i on się nie wziął znikąd. Wziął się również stąd, że tutaj po wojnie, po II wojnie światowej do Tarnowa, do zakładów azotowych przyjechała cała rzesza i naukowców, i inżynierów z Politechniki Lwowskiej i ludzi, którzy po prostu po wojnie odbudowywali zakłady azotowe w Tarnowie. Więc ta rzesza tych ludzi przez cały okres jakby funkcjonowała tutaj i też myśmy od samego początku, po tych przemianach, po 89 roku, wiele razy, kilkadziesiąt razy dosłownie jeździliśmy z pomocą właśnie na Ukrainę, dla naszych rodaków, w różne miejsca, bo to był i Zbaraż, i Chocim, i Kamieniec Podolski, i Krzemieniec, i pani Maria Sikora, która tutaj organizowała przez wiele lat te wyjazdy, jakby też konsolidowała to środowisko lwowskie i też w pewnym sensie, ona już jest na emeryturze, za co i też za tę akcję jej dziękuję, ale w pewnym sensie myśmy przejęli pałeczkę po niej. W najbliższy weekend w Tarnowie będzie gastromajówka z Robertem Makowiczem. Podczas tej gastromajówki nasi wolontariusze z logo PCK będą zbierali do puszek pieniądze właśnie na pomoc dla Szpitala Uniwersyteckiego we Lwowie.
0: Niezbędne informacje dotyczące zbiórki można znaleźć m.in. na stronie oddziału PTTK przy Grupie Azoty.
2: SK Tarnów.
0: Startuje jubileuszowa 40. Tarnowska Nagroda Filmowa. W ramach festiwalu

0: Polskich filmów pełnometrażowych zobaczymy 14 projekcji konkursowych, pokazy specjalne, nie zabraknie wystaw i spotkań z twórcami filmowymi, ale organizatorzy zapraszają również na koncerty, mówi dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej Magdalena Piątek.
1: Myślę, że najpierw powinnam zacząć od tego wielkiego koncertu, który powraca po latach na rynek Tarnowskiej. Zapraszamy Państwa na otwarty, plenerowy, bezpłatny w udziale koncert. Pod takim hasłem wdzięcznym 40 lat minęło. Mamy jubileusz i chcemy go razem z Państwem wspólnie i hucznie świętować. I przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu 17-osobowego Jazz Pulse Big Band pod dyrekcją Michała Króla. Koncert poprowadzi Paweł Sztompkę, a usłyszycie Państwo wiele kultowych piosenek z polskich filmów, melodie z Wojny Domowej, właśnie trochę numerów Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale nie tylko. Jeszcze w Zielone Gramy, Pod Niebem Pełnych Cudów, Dwa Serduszka, Cztery Oczy. Są to takie piosenki, myślę, już całkiem dobrze znane z polskiej kinematografii i będziemy mogli je usłyszeć w zupełnie nowych aranżacjach, które są przygotowane specjalnie na ten wieczór. Drugim koncertem, na który serdecznie Państwa zapraszamy, jest koncert galowy oczywiście. I tu mowa o koncercie Jerzy Dudusz Matuszkiewicz. No jest to kultowy kompozytor jazzowy, który nie jeden temat muzyczny do polskich filmów stworzył. Na scenie znakomici muzycy jazzowi trio Andrzeja Godzińskiego z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim. W programie usłyszymy najbardziej kultowe tematy muzyczne skomponowane przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I tutaj też powiem szczerze, warto zadbać o bilety wcześniej, bo sala nam się wypełnia. Będzie to wieczór wyjątkowy, bo nie tylko wspaniały koncert, ale także przede wszystkim możliwość zobaczenia laureatów, którzy odbierają swoje nagrody. Wtedy dowiemy się tego, kto w tym roku wyjedzie z Tarnowa ze statuetkami.
0: Liczba miejsc ograniczona, bo mówimy o sali kina Marzenie.
1: Oczywiście.
0: A szczegółowy program na stronie tarnowskanagrodafilmowa.pl.
2: SK Tarnów.
0: Spotkają się już po raz 13, ale nie zabraknie nowości. Od 4 do 6 czerwca w Tarnowie będzie się odbywał kolejny zjazd berneńczyków. Hodowcy i opiekunowie wezmą udział w spotkaniach i atrakcjach, ale nie zabraknie lubianej parady ulicami miasta. O szczegółach opowiadają organizatorki Barbara i Kinga Truty.
3: Zjazd jest oczywiście 3-dniowy, ale tą główną atrakcją będzie piątek, czyli parada berneńczyków ulicami miasta. W tym roku dodatkowo są niespodzianki. Jedną z nich to będzie nas prowadzić, można to tak powiedzieć, orkiestra Dęta Górnicza z Jaworzna.
0: Aż z Jaworzna, czyli rozrasta się nam trochę ten zjazd. Przyjeżdżają już goście z różnych zakątków Polski.
3: Tak, w ogóle gości to mamy z całej Polski, ale tym razem jako gość taki szczególny będzie orkiestra Dęta. A za orkiestrą Dętą będzie nasza maskotka zjazdu po raz pierwszy.
0: Kto to taki w takim razie?
3: To będzie maskotka Bernuś. Ktoś będzie ubrany w strój Bernusia.
0: I taki Bernuś będzie wędrował po ulicach i będzie na pewno przyciągał mnóstwo uwagi. Zresztą trudno powiedzieć, żeby wasza impreza, żeby wasze wydarzenie przechodziło bez echa ulicami miasta, bo nie ma chyba osoby, która by się za wami nie obejrzała. Zazwyczaj, jak patrzę, co roku wasz zjazd cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców.
3: Tak, są tłumy osób, które dołączają do nas z różnymi pieskami, nie tylko z berneńczykami, bez piesków również i całym szpalerem, jak idziemy, to po obu stronach ulicy jest sporo gości z dziećmi, dużo dzieci, które chętnie pomiziają takie puchate kuleczki.
0: No właśnie, żeby było bezpiecznie, sympatycznie i żeby nic złego się nie stało, to przypomnijmy taki savoir vivre, jak się zachować prawidłowo, jak będziemy chcieli właśnie pomiziać takiego pieska.
4: No w pierwszej kolejności na pewno trzeba zapytać właściciela o zgodę, a jeśli chodzi o dziecko, to najpierw rodzica, czy w ogóle może pieska pogłaskać, ale później właśnie opiekuna pieska, trzeba zapytać, czy pieska można pogłaskać. Większość jest na pewno przyjaznych piesków, ale zdarzą się i psi seniorzy, i pieski troszkę w gorszej kondycji, więc one niekoniecznie muszą chcieć być głaskane, ale jeśli właściciel się zgodzi, to najlepiej podejść do pieska spokojnie, dać się obwąchać, można wyciągnąć rękę do powąchania i delikatnie pieska można pogłaskać, najlepiej po grzbiecie, po boku, pod brodą, za uchem. Niekoniecznie po głowie, ponieważ nie wszystkie pieski to lubią, zwłaszcza, że tutaj będzie spore zgromadzenie tych psów, spore zgromadzenie ludzi, więc to też jest inna sytuacja dla psiaków, więc najlepiej po prostu spokojnie podchodzić do pieska, a tą główkę zostawić, bo można z zaskoczenia, piesek może zrobić jakiś unik, albo po prostu się wystraszyć, więc najlepiej, żeby osoba, która chce pogłaskać psa, żeby była widoczna i no, ze spokojem to robiła. No zwłaszcza chodzi o dzieci, żeby też dzieciom tłumaczyć, żeby ostrożnie do tego pieska podchodzić i ostrożnie się z nim obchodzić.
0: Czasami ktoś miałby ochotę, żeby w kieszonce schować jakiś przysmak dla pieska. Raczej tego unikamy.
4: Myślę, że raczej tak, chyba, że właściciel pozwoli. Na pewno na własną rękę nie dawać pieskom, bo są psi alergicy i to może po jednym smaczku się nic nie stanie, ale jeden, drugi, piąty, dziesiąty i różna może być, ale taka reakcja alergiczna. Wiemy coś o tym, bo same mamy dwa psiaki z alergią i też staramy się unikać pewnych produktów, żeby nie wzmagać tej alergii.
0: To ja zapytam o wydarzenia, które towarzyszą zjazdowi berneńczyków, o które już od pewnego czasu są dodatkową atrakcją, jak na przykład konkursy. Mamy takie konkursy w tym roku?
3: Tak, tak. Te konkursy już były, już się zakończyły, już mamy laureatów tych konkursów. Nagrody będą wręczane właśnie na rynku. Były trzy internetowe konkursy. Jeden to był fotograficzny pod tytułem Bernuś w zimowym puchu. Czyli taka zima, która była dość mocna, można było sfotografować i to już był od dawna ten konkurs, on się już zakończył, już mamy laureatów. Drugi konkurs to jest właśnie na nadanie imienia dla naszej maskotki i też już ten konkurs został zakończony.
4: Oficjalnie na rynku będzie przedstawione imię właśnie naszej maskotki.
0: Rozstrzygnięcie tak. I ogłoszenie tak. Wyników konkursów tak. Będzie tak. Na rynku. Tak.
3: No i trzeci konkurs był to quiz o różnych zagadnieniach, rasach psów. Wszystko było związane z psami. Także to też będzie ogłoszone na rynku.
0: Ta impreza to jest wydarzenie, które gromadzi tutaj w Tarnowie, tak jak powiedziałyśmy, miłośników, posiadaczy, opiekunów psów berneńskich i jest także dla nich okazją do spotkania, po pierwsze towarzysko, a po drugie czasami do wymiany doświadczeń, czasami ktoś boryka się z jakimś problemem, czy to zdrowotnym, czy innym, można porozmawiać, podpytać, bo być może ktoś już podobny problem przechodził. Rzeczywiście tak się dzieje, że to się robi takie forum?
3: No tak, my zwykle w trzecim dniu, czyli w Dzikim Boże, mamy jakąś profesjonalistkę, na przykład zoofizjoterapeutkę, która udziela rad, która zawsze ma pogadankę, więc każdy uczestnik tego trzeciego dnia może skorzystać z porady. W tym roku również będzie taka pani.
0: Zważywszy na fakt, że berneńczyki to psy dużych ras, a one bardzo często miewają problemy na przykład ze stawami, to się różne rzeczy mogą przydać. Taka wiedza jest bezcenna.
4: No na pewno, więc staramy się, żeby też ubogacić nasz zjazd takimi prelekcjami na dany temat, czy to w tamtym roku było na temat dysplazji, w tym roku właśnie odnośnie masażu dla psiaka, jak można go nawet samego w domu wykonywać, jeśli jest taka potrzeba, żeby na przykład rozbudować mięśnie, żeby wzmocnić te mięśnie. Sami mamy już starszą Sunię, która troszkę nie domaga, jeśli chodzi o właśnie o stawy biodrowe, chociaż nie do końca o stawy, ponieważ bardziej ma niedowład tylnych łap. No i też jest tutaj wskazana fizykoterapia właśnie jako masaż, żeby troszkę te mięśnie rozbudzić, tak pobudzić do lepszego funkcjonowania. Więc myślę, że takie właśnie spotkania z takimi profesjonalistami dają dużo, ale oczywiście też same spotkania wśród psiarzy, ponieważ dużo osób spotyka się i ma różne, przeszło różne choroby swoich psów. Choroby, czy ma to różne doświadczenia, więc takie osoby też takimi swoimi doświadczeniami mogą się między sobą podzielić. Są osoby, które mają psy z dysplazją, choćby też my. Są osoby, które przeszły jakieś choroby, niekoniecznie typowo berneńskie, bo to różnie się zdarza. Też jeśli chodzi o choroby nowotworowe, też to jakaś jest pomoc, nawet mentalna, jak wspomóc tego właściciela w też trudniejszych chwilach. Więc no, my tworzymy taką berneńską rodzinę, która stara się sobie pomagać wzajemnie i też dużo nowych osób do nas dołącza, więc też takie, myślę, wiedza na temat berneńczyków, ich zdrowia, no tak jest propagowana na tych naszych zjazdach.
0: Mogłoby się wydawać, że ta opieka zdrowotna nad pieskiem wygląda zupełnie inaczej, ale tak jak i my na przykład idziemy na basen wykonywać ćwiczenia w odciążeniu, tak i chyba na twoim profilu kiedyś widziałam, że pieski również mają taki specjalny niewielki basenik, w którym także pewne fizjoterapeutyczne działania się prowadzi.
4: Tak, jak najbardziej. Są specjalne gabinety rehabilitacyjne dla psów. Nasza jedna sunia ma dysplazję. Poprzednia, już nie żyjąca, też miała dysplazję i też jeździliśmy takie rehabilitacje, bo nie zdecydowaliśmy się wprawdzie na operację, tylko właśnie na rehabilitację psiaka i przyniosła to bardzo duże efekty. Mięśnie zostały tylne nadbudowane i one po prostu trzymają ten cały układ kostny właśnie psiaka. Dzięki temu pies można odpukać, nie kuleje, radzi sobie. No można po prostu wspomóc zdecydowanie taką rehabilitacją. I taka najlepsza właśnie, jeśli chodzi o stawy biodrowe, jest właśnie bieżnia wodna. No niestety w samym Tarnowie nie ma, a może warto o tym pomyśleć, ale są gabinety no, w okolicy Kraków, czy w drugą stronę Rzeszów, gdzie można właśnie skorzystać z tego typu pomocy.
0: I zarówno właścicielom, jak i pieskom przede wszystkim życzymy bardzo dużo zdrowia, żeby tych kłopotów było jak najmniej. I jakbyśmy miały podpowiedzieć, bo pewnych rzeczy pewnie nie da się uniknąć, ale w opiece nad takim pieskiem już właściwie od lat szczenięcych można myśleć o pewnych zachowaniach, o pewnych działaniach, które mogą przeciwdziałać późniejszym problemom, prawda? To jest kwestia tego, jak ćwiczymy z tym psem, to jest kwestia tego, jakie my mamy dla niego pewnie posłanie. To jest cały szereg różnych drobnych, wydawałoby się, rzeczy, które potem mogą skutkować po prostu zdrowiem psa.
4: Tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że berneńczyk no jest to duży pies, ciężki pies. Może nie potrzebuje aż tyle ruchu, już tak docelowo można powiedzieć, bo wiadomo, szczeniaki to najchętniej by biegały cały dzień, spały i znowu biegały, ale to też trzeba na to uważać, zwracać uwagę, ponieważ właśnie w tym wieku szczenięcym to najważniejszy jest ten wzrost kostny, wzrost budowa mięśni, więc też trzeba uważać na tego psiaka. Jak są schody, no to nie mówię, żeby wcale nie chodzić po schodach, bo pies też się musi nauczyć po tych schodach chodzić, bo są różne sytuacje, gdzie po tych schodach pies musi przejść, ale uważać na te schody, żeby szczeniak nie biegał po schodach tam i z powrotem, bo wtedy może sobie no, łatwiej nabawić się jakiejś kontuzji. Ważne jest, żeby psiak miał dobrą karmę, jakieś suplementy na stawy przy właśnie dużych rasach też są wskazane. No i ogólnie takie ćwiczenia bardziej może jak psi fitness, to jest taka fajna, spokojna praca. Oczywiście my zawsze polecamy psie przedszkole, potem posłuszeństwo, bo wtedy jest po prostu lepsza nawet komunikacja z psem, no i łatwiejsze życie potem z psem.
0: My musimy zdradzić naszym słuchaczom, my nie jesteśmy w tym studiu tylko we trójkę, mamy dodatkowych gości, przedstawmy tych gości.
4: Przyszła z nami Bonitka, już nasza 8-letnia sunia oraz Lawisia 3-letnia, a w domku czeka na nas seniorka Ksenia 9,5-letnia. No ona już jest troszkę chora, ale jeszcze walczy, jeszcze... No jeszcze mamy nadzieję, że długo z nami będzie.
0: Uwierzcie mi Państwo na słowo, 3-letni maluszek, który zajmuje pół studia i z jednej strony stołu wystaje jej łebek, z drugiej widać ogon. Będziecie Państwo mogli to zobaczyć na zdjęciach, bo pokażemy te zdjęcia na tarnoweska.pl. Jeżeli chodzi o berneńczyki, one u Was zagościły już dawno temu i tak naprawdę podejrzewam, że nie wyobrażacie sobie funkcjonowania bez tych psów.
3: Tak, pierwszy nasz berneńczyk Nadira zawitał do nas w sierpniu 2009 roku, więc to już jest szmat czasu. No niestety pożegnaliśmy się już z 4 Berneńczykami, a w tej chwili są u nas 3. Nie wyobrażamy sobie po prostu egzystencji, życia codziennego bez tej rasy, która jest tak przyjazna, tak miła, tak wpaczona w człowieka, tak posłuszna człowiekowi, tak chętna do pracy, bo tutaj jeszcze dodam, że no w szczególności córka, ale ja jej często towarzyszę, prowadzi dogoterapię, właściwie zajęcia z psami w przedszkolach, w żłobkach, także one są tak delikatne do dzieci, nawet do tych najmniejszych, maluszków. My karmiąc je jakimś smaczkiem, to one by chapsły razem z ręką. Natomiast do dzieci, do maluszków, to z taką delikatnością podchodzą, pozwalają się głaskać. No i wiadomo, jak to dzieci, że naprawdę aż miło jest to widzieć, to zjawisko i pracować z nimi.
4: No właśnie, Kinga, opowiedz o doświadczeniach dogoterapii. Dzieci trzeba powstrzymywać, żeby nie ciągnęły się z rączkami do głaskania psów. Oczywiście, że trzeba. Pierwszym pytaniem, zwłaszcza no już troszkę starszych dzieci, jak no w przedszkolu powiedzmy, no jest, a kiedy będzie głaskanie, kiedy będzie karmienie? No najpierw troszkę nauki i właśnie takiego obejścia się z pieskiem, a później dopiero właśnie oczywiście zawsze jest karmienie, chowanie smaczków w macie węchowej, karmienie z rączki, głaskanie, czasami czesanie, w zależności od tego, jaki jest temat danych zajęć. No więc u przedszkolaków to też inaczej wyglądają zajęcia. U dzieci maluszków w żłobku, no to wiadomo, to tutaj jest większe zamieszanie, bo jeszcze nie wszystkie dzieci usiądą grzecznie, nie poczekają, od razu idą do pieska, żeby tylko głaskać. Wcale mata węchowa nie jest fajna do wkładania smaczków, od razu najlepiej, żeby z rączki karmić, to jest super zabawa, przez całe zajęcia mogłyby tylko karmić i głaskać. Ale to jest przecudowne doświadczenie. Opowiem taką sytuację, gdzie byłam z Lawisią właśnie na zajęciach w żłobku. Tak, mama tutaj wspomniała, że u nas to biorą nawet całą ręką. A tutaj była sytuacja taka, że przyszedł chłopczyk i w rączce trzymał kawałek bułeczki czy kawałek chleba. Taki dość duży kawałek. No ja sobie od razu pomyślałam, no tak, to jak Lawisia to zobaczy, to zaraz będzie miał po bułce. A panie nawet niespecjalnie zwracały uwagę, no może nie zauważyły po prostu, bo dzieci też troszkę. No ja tam Lawisię troszkę no strofowałam, że nie wolno, że żeby zostawiła. Gdybym tego nie zobaczyła, to bym chyba nie uwierzyła, naprawdę. Nie to, że nie wierzę w swojego psa, ale... I była sytuacja, że ten chłopczyk podszedł do Lawisi, ale mu strasznie przeszkadzało, no bo nie miał dwóch rączek do karmienia, do głaskania. No i włożył sobie tą bułeczkę do buzi, swojej buzi. No i stwierdziłam, że wtedy no to już Lawisia na pewno porwie tą bułkę, a ona tak się powstrzymała i wręcz odsuwała głowę, jak ten chłopczyk prawie no tak podchodził, był buzia w buzie, że tak powiem, i nie wzięła po prostu. Byłam tak z niej dumna, że czasami nawet właśnie właściciel, opiekun może się zdziwić tym zachowaniem swojego psa, co no wydawałoby się, że to jest tylko kwestia nawet nie sekundy i ta bułka będzie zjedzona, a tutaj po prostu była bardzo dumna z niej. Ja muszę jeszcze zapytać o kwestię parady, bo podczas tej parady my obserwujemy nie tylko właśnie pięknie ustrojone pieski w różne wstążeczki, ale też i właściciele przychodzą przebrani w stroje. Opowiedzmy, jakie to stroje?
3: To są stroje góralskie, szwajcarskie, bawarskie. One są barwne, kolorowe. Stroje kobiece mają w zasadzie albo całą sukienkę z kolorową spódnicą, albo całą spódnicę i gorset. Do tego jest fartuszek w podobnej tonacji i, no i wianek na głowę. No i najczęściej te góralki miały warkocze splecione, albo spuszczone w dół, albo zawinięte w taki babcin koczek. No więc my staramy się to preferować, mamy takie stroje, zachęcamy osoby nowe, które dołączają do naszej braci berneńskiej, aby też się w takie stroje zaopatrzyły. Nie jest to wielka sztuka, bo w najgorszym wypadku na pewno w babcinej szafie znajdą się jakieś spódnice kolorowe i czy nawet sukienki, do tego założyć można fartuszek i już strój jest pełny, także no gorzej ze strojem męskim, bo stroje męskie już są naprawdę na bogato, one są z takiej skóry irchy, mm-hmm. typowe, są to takie spodnie, często z strzelkami też z tego materiału, często wyszywane po bokach. One sięgają poniżej kolana. Koszula albo no, to już taka bawarska czy szwajcarska z typowymi guzikami, z szarotkami, często wyszywana też przy kołnierzykach czy z przodu, ale też biała koszula normalna czy kratka też by mogła być. No i buty, trapery, do tego są podkolanówki takie nawet piłkarskie, białe, wysokie. No i kapelusz obowiązkowo z piórkiem.
0: Z piórkiem,
3: tak,
0: prawda?
3: Obowiązkowo kapelusz z piórkiem. Także no, niewiele trudu trzeba, a naprawdę można się wykreować w taki strój lub oczywiście zaopatrzyć się w prawdziwy, bo też takie są możliwości na jakichś
0: bazarach.
3: Można
0: poszukać.
3: No my mamy trochę takich strojów, no najczęściej to z bazaru wiedeńskiego.
0: Ja sobie tak wyobrażam, że po takim przemarszu przez miasto, kiedy mieszkańcy się napatrzą, kiedy się nagłaskają tych piesków, to pewnie pojawiają się też pytania, czy każdy może, czy w każdych warunkach możemy tego pieska hodować. Niektórzy zastanawiają się, no nie ukrywajmy, ze względu na warunki mieszkaniowe, bo inaczej jest jak mieszkamy w domu z ogrodem, a inaczej trochę jak mieszkamy w niewielkim mieszkaniu w bloku. Faktycznie jest tak, że ten pies w małym mieszkaniu będzie się męczył?
4: Może nie powiedziałam, że się będzie męczył. Jeśli będzie miał zapewnioną odpowiednią ilość spacerów i będą na tyle długie, że po prostu piesek trochę powącha, trochę pochodzi, trochę pobiega, to spokojnie w mieszkaniu Berneńczyk również może mieszkać. Bo z drugiej strony, jak ktoś ma duży dom, a piesek, no nie daj Bóg, siedzi sam w końcu, to też dla niego nie jest życie. To lepiej w mieszkaniu i mieć te spacery. Więc oczywiście, jak się ma duży dom i podwórko, to jak najbardziej piesek może sobie gdzieś tam powąchać, pobiegać, ale sam ogród to nie jest absolutnie spacer. My wiem, o czym mówię, bo my mamy ogród, ale żaden z naszych psów, czy aktualnych, czy poprzednich, sam na podwórku siedzieć nie chciał. Jak my byliśmy, owszem. Jak my nie byliśmy, to było tylko załatwienie potrzeb i powrót do domu. Także to wcale nie jest atrakcyjne dla psa, jak się mówi, że bo mam duży ogród, ileś tam miejsca, to niekoniecznie.
0: Mogę brać psa, tak,
4: tak. To wcale nie jest wyznacznik tego. Oczywiście, jak jest dom, to są większe możliwości, ale jednak bardziej zapewnienie tego spaceru, tego przebywania przede wszystkim z człowiekiem, no bo nasze Berneńczyki mieszkają po prostu w domu i większość naszych zjazdowiczów to po prostu te pieski przebywają w domu, mają swobodne wejście do domu, a nie tylko możliwość przebywania na zewnątrz. Dla Berneńczyka najważniejszy jest ten kontakt z człowiekiem, więc niekoniecznie ten typowy spacer i ileś tam dużo ruchu, tylko właśnie przebywanie z człowiekiem i treningi z człowiekiem, spędzanie tego czasu, czy to w domu, czy to gdzieś tam na wycieczkach, czy na spacerach, ale byle jak najbliżej właśnie swojego właściciela.
0: Byle blisko,
3: ja
0: są bardzo towarzyskie.
3: Ja dodam jeszcze słowo, że taki obrazek, córka jak pracuje na komputerze, to lawiśka taka duża, 52 kila, wchodzi między nogi, pod biurko komputerowe, na wcisk, bo ledwo się tam mieści i tam jest jej bardzo dobrze. Tam jest jej bardzo dobrze, a nie na podwórku, nie w końcu, nie samotnie, czy nawet z drugim pieskiem. Obok córki na przykład druga sobie leży, no i to jest po prostu dla nich komfort przebywania z człowiekiem.
0: O te wszystkie rzeczy związane z hodowlą, z opieką nad pieskiem będzie można zapytać uczestników naszego zjazdu. Zjazd potrwa od 4 do 6 czerwca, ale my szczególnie zapraszamy na ten środkowy dzień, czyli na piątek, bo wtedy zaplanowana jest parada Berneńczyków ulicami Tarnowa i te wszystkie atrakcje, które będą się działy na rynku. Od której godziny?
3: Parada zaczyna się o godzinie 16 i wychodzimy tradycyjnie jak zawsze, jak w każdym roku. Koniec ulicy Bandrowskiego jest zbiórka. Zapraszam 15:30 na zbiórkę, bo będziemy chcieli mniej więcej punktualnie wyruszyć. Musimy się ustawić. Idziemy ulicą Bandrowskiego do ulicy Krakowskiej, następnie Krakowską do góry, na rynek i tam mamy na rynku część artystyczną w wykonaniu właśnie orkiestry dętej, parę słów od organizatorów, wręczanie tych nagród, prezentów. no i jeszcze parę innych atrakcji.
0: Zapraszamy w takim razie, na pewno będzie na co popatrzeć, na pewno będzie sympatycznie. O wszystkim tym przeczytacie Państwo na stronie tarnów.sk.pl, tam odsyłamy, bo tam zobaczycie też aktualne zdjęcia naszych sympatycznych, futrzastych gości i zdjęcia z poprzednich parad, z poprzednich zjazdów.
3: Jeszcze chciałam dodać, że jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w całości zjazdu, czyli od czwartku, kiedy jest atrakcyjna wycieczka połączona z obiadem, piątek, wspaniała parada i sobotę, to jest całodniowy piknik, no to bardzo serdecznie zapraszam na priv lub telefonicznie do zapisu.
0: Na 13. Tarnowski Zjazd Berneńczyków zapraszały Barbara i Kinga Truty, a zdjęcia z odwiedzin w studiu Radia SK Tarnów znajdziecie na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów News.
0: To przełomowa inwestycja dla mieszkańców gmin Żabno i Lisia Góra. Rozpoczęła się budowa stacji uzdatniania wody w Niedomicach. Celem jest poprawa wydajności całego systemu, podkreśla burmistrz Żabna Tomasz Kijowski.
5: Budujemy stację uzdatniania wody, w zasadzie dwie stacje uzdatniania wody, bo w ramach Związku Międzygminnego do spraw zaopatrzenia w wodę właśnie jesteśmy w Związku Żabno i gmina Lisia Góra. I ten związek odpowiada za dostarczanie wody pitnej dla południowej części naszej gminy, czyli dla Łęgu, Bobrowni, Gilkowic, Niedomic i właśnie, aby zabezpieczyć te potrzeby związane z wodą, budujemy stację uzdatniania wody w Niedomicach. Inwestycje te obydwie kosztują w granicach 14 milionów złotych. Są to pieniądze pozyskane w znacznej części.
6: Tak naprawdę prace dopiero co ruszyły. I jak ten remont ogólnie będzie remont? Ta inwestycja będzie realizowana? Od czego tutaj robotnicy zaczną?
5: No zaczynamy od zera, czyli będziemy brali stację uzdatniania wody, natomiast równolegle obok tego musimy wykopać 5 studni, w których będziemy tą wodę uzyskiwać, pobierać. Jest tak zwana surowa woda. Następnie musimy ją dostarczyć do stacji uzdatniania, gdzie za pomocą urządzeń już elektronicznych, już najwyższej jakości sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego będzie ta woda uzdatniana do najwyższej jakości i wówczas będziemy ją mogli dostarczać do mieszkańców. Oczywiście jeszcze musimy magistrale przesyłowe tej wody wybudować, ale będziemy właśnie już też ruszali szybko z projektami, tak żeby jedno z drugim równocześnie po ukończeniu budowy tej stacji mogło zacząć funkcjonować.
6: Bardzo ważna inwestycja, prawda? Tym bardziej, że obejmie tutaj wielu mieszkańców i to nie tylko gminy Żabno.
5: Tak, ważna inwestycja, bo w województwie małopolskim są miejscowości, gdzie borykają się z wodą. My, powiedzmy ta północna część naszej gminy, którą zaopatruje RPWiG Dąbrowa Tarnowska, jesteśmy zaopatrzeni dobrze w wodę, bo mamy parę dobrych ujęć i dobre stacje uzdatniania wody. Nawet dzielimy się z tych naszych suwów wodą z innymi gminami. Natomiast tu południowa część była jakby troszeczkę ubogo bardziej zaopatrywana w tą wodę, ale po tej inwestycji już będziemy mieli pewność, że wszystkim tej wody wystarczy w każdych warunkach pogodowych, bo dzisiaj jest tak, że jeżeli przychodzi słoneczna sobota, to popołudniami w sobotę są problemy czasami z dostarczeniem wody pod odpowiednim ciśnieniem.
6: No tak, tym bardziej, że też lato potrafi być suche i to już jest wpływ niestety.
5: Lato potrafi być suche, coraz więcej mieszkańców się tutaj również buduje w naszej południowej części naszej gminy, ale również mamy przy domach baseny, napełniamy jakieś dmuchane zbiorniki z wodą i wtedy się pojawiają problemy.
6: Mhm. Ostatnio w Niedomicach również rozpoczęła się inna ważna inwestycja. Chodzi o budowę PSZOK-u.
5: Tak, budujemy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jest to też inwestycja ważna, ponieważ my jako wszystkie jednostki samorządu terytorialnego muszą spełniać odpowiednie warunki, muszą uzyskiwać parametry odzysku poszczególnych frakcji śmieci i my, aby to odzyskać, to musimy... W obecnej chwili mamy utrudniony problem, ponieważ jest to jakby, mamy śmieci, zbieramy na jedną kupę, potem musimy segregować. Natomiast teraz, jeżeli będziemy mieli już tego PSZOK-a, będziemy mogli selekcjonować w trakcie odbioru tych odpadów, będzie nam dużo łatwiej i będzie nam łatwiej oczywiście uzyskać też te odpowiednie parametry, którymi się musimy wykazać.
6: A jak długo ogólnie tutaj potrwają te prace?
5: No to PSZOK-a będziemy kończyć w tym roku, natomiast SUF będzie ma kilka miesięcy później, myślę, że w przyszłym roku na wiosnę.
6: A jaki jest ogólnie tutaj koszt tej inwestycji?
5: Punkt selektywnej zbiórki jest w granicach do 2 milionów złotych, 1 700 000. Plus tam pewne musimy jeszcze rzeczy dobudować, ale tak do 2 milionów złotych. Natomiast tak jak powiedziałem, obydwie te stacje uzdatniania wody to jest wydatek rzędu około 14 milionów złotych.
6: Tak, bardzo duża inwestycja. No właśnie, jeżeli chodzi o te duże inwestycje i gminę Żabno, to już naprawdę od lat przewija się jeden temat. Chodzi tutaj o obwodnicę, no ale w końcu coś ruszyło w tej sprawie.
5: No już nie tylko ruszyło, ale już prace są powiedzmy... Już ją nie budujemy, ale już ją mamy, tak? po wyborze koncepcji, potem po wydaniu decyzji wszystkich. Została ona oprotestowana przez naszych mieszkańców, wygraliśmy w sądzie. Decyzja, że tak powiem, bo tak to brzmi, decyzja burmistrza została utrzymana, że możemy tą obwodnicę budować. Teraz był ogłoszony przetarg na projekt tej obwodnicy. Potem było dużo zapytań, protesty, ale została wyłoniona firma projektowa z Zamościa, która już przystąpiła do prac, już pokazali się na placu budowy, już oglądali te newralgiczne miejsca, czyli tamte skrzyżowania, ronda, miejsca takie infrastrukturalne, które są ważne, jakieś tam związane z odwodnieniem. Nas bardzo interesuje to, abyśmy też brali udział w tych pracach, ponieważ ważne dla nas jest, aby wszystkie połączenia z naszymi drogami gminnymi, lokalnymi, żebyśmy mogli mieć wgląd w to, żeby zostały uwzględnione jakby nasze sugestie i aby nas to nie blokowało w przyszłym rozwoju i żeby to wszystko funkcjonowało jak najlepiej, najkorzystniej dla naszych mieszkańców.
6: Te prace projektowe jak długo potrwają? 2 lata?
5: Prace projektowe potrwają 2 lata, mają 2 lata, ale to są wszystkie, to są nie tylko prace projektowe, ale to są też zgody na wejścia w teren, to są wszystkie pomiary, to są wszystkie uzgodnienia, możemy powiedzieć prace papierkowe, ale one pozwolą potem następnemu wykonawcy już wejść i budować. No, wiemy, że po rozmowach z takimi dużymi wykonawcami, taka inwestycja jak nasza obwodnica, która nie ma skomplikowanych obiektów inżynieryjnych, czyli nie ma ani mostów, ani przepustów, mogłaby zostać wykonana w granicach 15 miesięcy.
6: I tak tutaj ta obwodnica też tak naprawdę bardzo pozytywnie też wpłynie na poziom dźwięku w Żabnie.
5: No przede wszystkim odciąży centrum Żabna, bo jak się wjeżdża do Żabna, potem przejeżdżamy przez Rynek i mamy 2 takie drogi na Otwinów i drogę na Dąbrowę Tarnowską. Ta droga jest, no my stoimy w Żabnie w permanentnym korku, można powiedzieć. Rano stoimy, jak przed powiedzmy od godziny 6, tak do godziny 8-9, a popołudniami od 14 tam cały czas jest korek, no bo tam się rozjeżdżają. Teraz odkąd został uruchomiony ciąg drogi 973 most w Borusowej, gdzie jadąc z Tarnowa można skrócić o kilkanaście kilometrów drogę na Warszawę, no to tędy większość już nawigacja wskazuje ten przejazd i właśnie wszystko raczej jedzie przez Żabno, nie jedzie na Dąbrowę i na Szczucin, tylko jedzie tu na nowy most na Nowym Korczynie.
6: A wiadomo, o ile procent tutaj zmniejszy się to natężenie ruchu już po obwodnicy?
5: No, tego nie wiemy, ale liczymy, że 50% przynajmniej pojedzie obwodnicą. To już by było dużo, dużo, dużo lżej, bo tak jak mówimy, oprócz tego ciągłego ruchu, to mamy też utrudnienia związane z hałasem, ale też i z pyłem, z tym wszystkim, co się wiąże z dużym ruchem.
2: SK Tarnów.
6: Powinno być lepiej, tutaj właśnie niektórzy mieszkańcy, wiem, że mieli problemy, jakieś pretensje, co tutaj chodziło, bo dużo tych mieszkańców nie było, ale jednak.
5: No jak zawsze, nigdy nie ma takiej inwestycji albo takiej decyzji, żeby wszystkim dogodziła. Tak samo tutaj, no my akurat według koncepcji tą ulicę żeśmy puścili, no jak to się mówi, jak zawsze bokiem, prawda? Nie jest to, rozumiem, że nie jest to najlepsza koncepcja, nie jest to najlepsza, byłyby pewnie lepsze lokalizacje tej obwodnicy, lepsze koncepcje, ale skoro takie trzy koncepcje, na nie już zostały pieniądze wydane, teraz mamy pieniądze jakby zagwarantowane na tą obwodnicę, to myślę, że no nie możemy już sobie pozwolić na to, żeby odwlekać to o kolejne kilkadziesiąt lat, bo pewnie ona nigdy nie powstała, dlatego zdecydowaliśmy się na ten przebieg i przebiegano takiej, powiedzmy, takim naszym rekreacyjny przysiłek przy Żabnie, takie, przez miejscowość Podlesie Dębowej. No, tam mieszkańcy protestowali, no bo oni mieli spokój, mieli mały ruch, nie było żadnych problemów związanych, powiedzmy, z transportem. A teraz to się pojawi, by tam będzie obwodnica. Aczkolwiek będzie to wszystko zabezpieczone, będą ekrany dźwiękochłonne i tak dalej. No, jednym ulży, innym troszkę pewnie jakieś uciążliwości się pojawią, no ale to jak przy każdej inwestycji.
6: No tak zawsze tak jest, ale też wyburzeń akurat tutaj dużo nie będzie, chyba tylko jakieś tam pustostany ewentualnie.
5: No nic nie mamy, tak. Mamy taki pustostan, który kiedyś był pieczarkarnią, ale jest nieużywany od wielu, wielu lat i mamy, stoi nam taka, że tak powiem, stodoła, czyli taki budynek gospodarczy na granicy przebiegu tej obwodnicy, ale no to też, mówię, nie wpływa na to, że musimy wyburzać jakieś domy mieszkalne czy jakieś mieszkania, także można powiedzieć, że takie jest bezkolizyjne. Albo jak najmniej kolizyjne.
6: A który wariant byłby lepszy? Bo tutaj pan wspomina, że no, mogło być lepiej, prawda?
5: Nie, z tych trzech wariantów to uważam za najlepszy wariant, bo powstawał taki trzeci wariant, może dalej wybiegający poza miasteczko, ale musiał on być usytuowany na takich wysokich nasypach, jak to jest zrobione w Tuchowie, czyli tam nasyp kilkanaście metrów. Raz, że to by oddzieliło, taki sztuczny się zrobił, sztuczny zator. Natomiast też była hydrologów taka uwaga, że gdyby tak Dunajec wylał, to byśmy się utopili po prostu, bo ta woda by nie spłynęła, tylko by się zatrzymała na tym właśnie wale, na tym zniesieniu i byśmy się po dachy topili, także byłoby to też niebezpieczne. Natomiast była lepsza koncepcja, która funkcjonowała od kilkudziesięciu lat, ale no, to, że nie zapomniał, w ogóle nie była brana pod uwagę teraz.
6: Te prace budowlane ile mogą potrwać? No bo 2 lata tutaj te papiery, a później?
5: No prace budowlane, jeżeli same prace budowlane można za 15 miesięcy. Myśmy rozmawiali z taką poważną firmą, która tam startuje tych przetargów. Firma, która wygrała też przetarg na obwodnicę Lisiej Górze, to oni by to byli w stanie zrobić w ciągu 15 miesięcy.
6: Dobrze, trzymając się tutaj tematyki dróg, tej infrastruktury, ostatnio tutaj w Żabniu podpisano wiele umów i są w planach remonty różnych dróg. Porozmawiajmy właśnie o tym.
5: Dostaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mieliśmy też środki z różnych tam programów unijnych i dlatego budujemy, robimy drogi w Otwinowie, taką drogę wewnętrzną, remontujemy drogi w Żabnie, będziemy robić drogi, które zostały zniszczone poprzez wykonanie kanalizacji w Niecieczy. W Niedomicach została wykonana droga, będziemy robić drogi w Łęgu, także tych dróg mamy wiele i różnej technologii, bo niektóre musimy robić w kostce, tam takie bliższe, gdzie na przykład przy przedszkolu w Łęgu Tarnowskim, gdzie żeby no, poprawić ten dojazd i jakość dojazdu do przedszkola mieszkańcom i dzieciom, także tam musimy akurat zrobić w kostce, bo tam jest pod spodem idą gazociąg o średnim ciśnieniu, wyższym ciśnieniu, także nie możemy zrobić asfalcie, ale gdzie jest możliwość, to robimy też asfaltowe, także.
6: A w jakich tutaj miejscowościach właśnie mieszkańcy, powiedzmy już w pierwszej kolejności, mogą się spodziewać prac?
5: No to już będziemy wchodzić na pewno w Niecieczy, w Czyżowie, to jest taki przysiłek Niecieczy, można powiedzieć, tam będziemy robić drogę, będziemy robić już Dąbrowską w Łęgu, będziemy robić drogę do Ośrodka Zdrowia w Otwinowie, też już jest po przetargu i też jest po przetargu droga w Łęgu właśnie do przedszkola, to są takie, które będą najpilniej robione. To są już po przetargach, które już są wykonawcy, już mają wejść tylko na plac budowy.
6: No właśnie, a remont podstawówki w Niedomicach, prawda? Jak to obecnie wygląda?
5: No jesteśmy teraz, powiem tak, no bardzo dużo nas kosztowała ta inwestycja własnych środków, bo pozyskaliśmy na szkołę w Niedomicach. Szkoła w Niedomicach była taka najbardziej jakby zaniedbaną szkołą w gminie, bo inne szkoły mamy w takim dobrym standardzie, to była już w takim niestety standardzie mocno odbiegającym od XXI wieku i pozyskaliśmy tam takie środki na dostosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami, czyli tam mieliśmy pieniążki na windę, na dostosowanie po dzieci z pełnosprawnością, czyli tam podjazdy zrobienie i wewnątrz pewne prace związane tam z estetyką, no ale stwierdziliśmy, że skoro mamy już estetykę, a i tak jakiś czas trzeba będzie wymienić, no niestety i okna, bo termomodernizację trzeba będzie zrobić, jeszcze będzie zrobić elektrykę, no wcześniej trzeba zrobić elektrykę, wcześniej trzeba wymienić źródła ciepła, czyli instalację cieplną i wodną, także poszliśmy tak po całości, robimy wszystko, w zasadzie to jest bardzo gruntowny remont. Udało nam się po półtorej rocznych zabiegach odzyskać pieniądze, któreśmy kiedyś stracili na skutek jakby tego, że jeden z poważnych przedsiębiorców zbankrutował, zostawił olbrzymie długi. Półtorej roku temu komornik ściągnął z naszego konta, można powiedzieć, 2 miliony. To nikt nie wiedział, że takie prawo funkcjonuje. Nawet jakbyśmy się, tak powiem, skarżyli w wojewodzie, to nie dowierzał, że takie rzeczy są. No udało nam się po półtorocznych zabiegach jakby odzyskać te pieniążki jako dofinansowanie do remontu w takiej formie 50-50, czyli jak dołożymy do tego drugie 50 naszych środków, to będziemy mogli zakwalifikować jako remont czy modernizację w obiekty oświatowe i tam właśnie w Niedomicy to dopompujemy, tam będzie szkoła zrobiona na tip-top, można powiedzieć, łącznie z tą modernizacją zewnętrzną, jak również będą boiska zewnętrzne remontowane, będzie hala remontowana, ale z pełną świadomością podejmujemy taką decyzję, ponieważ w tej szkole zaczynają funkcjonować oddziały klas specjalności sportowej, także cieszymy się, że są dzieci, które chcą w tak małej miejscowości, chcą taką aktywność podejmować i pod nich też chcemy im przygotować odpowiednią bazę, infrastrukturę.
6: No tak, tym bardziej, że też teraz tak naprawdę tych dzieci w wielu miejscowościach brakuje, prawda?
5: No u nas demografia jest, powiem, zatrważająca, depopulacja jest olbrzymia. Powiem tak, że w stosunku do 2 lat temu ilość urodzeń nie sięga nawet 50%. Także nie, w stosunku do 3 lat wstecz, 3-4 nie sięga 50%. Także leci to na łeb, na szyję, ale wiem, że nie tylko w Żabnie, z tego co obserwujemy. Także my mamy na dzień dzisiejszy 6-8 szkół podstawowych, w których ubywa coraz bardziej uczniów, dzieci i...
6: Jak to walczyć z tym?
5: Jak to walczyć z tym? No to nie, to możemy tylko zachęcać młodych ludzi, żeby chcieli się u nas zostawać, mieszkać i dbać o to, żebyśmy się nie wyludniali. No niestety, my to jak i każda inna miejscowość mniejsza, jeżeli pojedzie młodzież na studia, to nie bardzo chce wracać. No ale tak, to nie tylko my się z tym borykamy, bo i większe miasta, tak myślę, tu i Tarnów, i wszystkie okoliczne. Robimy wszystko, żeby ich zachęcić do powrotu, budujemy tanie mieszkania, poszerzamy bazę sportową, kulturalną, oświatową, żeby przyciągać tych młodych ludzi. Będziemy zachęcać jak najbardziej. Tym bardziej, że jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, ponieważ dzisiaj my, samorządy, żyjemy z podatku od naszych mieszkańców.
6: Wspomniał właśnie pan o tanich mieszkaniach. Z tego, co pamiętam, tutaj nabór był też nawet przedłużony. Jak ogólnie to było z zainteresowaniem i jak to będzie dalej wyglądać ta inwestycja?
5: Budujemy w ramach samorządowych inicjatyw mieszkaniowych. Budujemy 36 mieszkań w takiej zabudowie szeregowej. Mieszkania jednopiętrowe, nie większe. Wszystkie takie 3-4 pokojowe w bardzo ładnej lokalizacji na ulicy Warszawskiej. Jak ktoś zna, no to w drodze tam jak się na Kakałko jedzie, taki zalew rekreacyjny i tam przedłużyliśmy nabór, ponieważ nie mieliśmy pełnego składu. Dzisiaj już mamy pełny, już mamy komplet, ponad nawet 4 czy 5 chyba jest ofert więcej niż te mieszkań, czyli około 40 zgłoszeń, także będziemy wyłaniać tych, którzy otrzymają jakby prawo czy możliwość pozyskania tych mieszkań.
0: A nabór wniosków o zawarcie umowy najmu może zostać ogłoszony już wkrótce.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć.

0: radę na streamie u Łatwoganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwogang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwogang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwoganga, a to tę transmisję bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwogang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutisia McNeil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób na całe gardło rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie,

0: Polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
13: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
14: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
19: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17.30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe and Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy: Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
13: I po reklamie.
14: SK Tarnów. Na czasie.
15: Michał Reszczyński. Na ten moment czekają nie tylko studenci. Już dziś na kampusie Akademii Tarnowskiej odbędą się juwenalia. Gwiazdami tegorocznej edycji będą Zalia, Grubson i Baciary, a przed nimi wystąpią lokalni artyści Jakub Stepek i Karol Gut. Pierwszy koncert rozpocznie się już o 17.00. Tymczasem jutro w Parku Sanguszków odbędzie się piknik ogrodniczy. Będą dmuchańce, przejażdżki konne czy malowanie twarzy. Nie zabraknie atrakcji związanych z ogrodnictwem i florystyką. Start o 11.00.
16: Jest 10.00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
13: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
16: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
17: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
18: I lecimy na Goszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
17: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zejdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę. To są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem. Bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik.

0: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam. Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja

0: trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lato, lato, lato,
6: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: I po reklamie.

0: Daddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek, twój sklep na co dzień.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
6: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
18: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
17: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 5-latek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17.30. Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy, zabieramy was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla was 4 zaproszenia dla całej waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix, ale teraz mamy sobotni chill i w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy Was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a Wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka, mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa, co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I Wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK.
2: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Cześć, są Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remy w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywajcie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra, starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci, wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilet na Kortowiadę.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany.

0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Lato, lato, lato,
9: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
8: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30%. I mam już plany.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
13: Blik. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chipsy Lays. Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
21: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
24: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe & Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
2: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: SK Tarnów. Na czasie.
10: Michał Raszczyński. 40 lat minęło, wojna domowa, dwa serduszka, cztery oczy, czy jeszcze w zielone gramy. Będzie je można jutro usłyszeć podczas koncertu muzyki filmowej. To w ramach nadchodzącej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Start o 19 na miejscowym rynku. Z kolei jutro na placu targowym Burek odbędzie się kolejna odsłona bazarku. To propozycja dla mieszkańców, którzy szukają nietypowych przedmiotów, książek czy bibelotów. A tuż obok, na placu Łaziennym, wystartuje samochodowa wyprzedaż z bagażników.
11: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
12: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy do kilkadziesiąt stanów.
11: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena, a Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
13: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą. Ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj dzień teścia. Nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 11:02. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
14: Radio SK, hity na czasie.
13: A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić? Żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę. Radio
1: SK. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek, twój sklep na co dzień.
2: Lato, lato, lato,
3: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
7: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Anna Ler w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya, Mati Fużyło. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie, o, jest. dzień dobry, tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK, to tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. Można poczuć młodo.
1: Można się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuczyło przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
3: O! Pozdro Mati Fuczyło!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Autopromocja.
6: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: to będzie ostatnia reklama.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładna 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
21: I po reklamie.
22: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
23: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
22: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni, szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21. Dodajmy, Lew w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
1: Właśnie. Dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną. Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WW Heaven is a Place on Earth.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? No wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie. Że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: I po reklamie. SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe and Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.

0: sąsiadce.
1: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
0: To do zobaczenia.
1: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemin Park.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładna 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150 4x4 z zasięgiem

0: do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej dwudziestki. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwogang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem. Przez całą Polskę, a to wszystko na żywo, na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór, do Gdańska, już ponad 21 godzin. No i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwogang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Lato, lato, lato,
15: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
16: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
17: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
18: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
23: I po reklamie.
24: SK Tarnów. Na czasie.
25: Michał Reszczyński. Szykuje się epicka zabawa. Już dziś w Blue Velvet wystąpi Kordian. Zagra też DJ Mario. Jedno jest pewne, będzie się działo. Tymczasem DJ Kizus zaprasza do Gold Angels na Juve Night. Będą same energetyczne sety. Szykujcie siły na nieprzespaną noc. A w Alfie rządzi dziś Kordi. Możecie spodziewać się konkretnej dawki pozytywnych wibracji. W kolei w piwnicy Przepraszam zaplanowano dziś wieczór burleski oraz karaoke. Do waszej dyspozycji będą 4 mikrofony i miejsce na scenie.
26: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
27: Cześć, jedziemy! Piąteczka, piąteczka, cześć!
26: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
0: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze? To dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
1: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
0: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK. Gramy! Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin Van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla Was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barcy, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gram.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. I nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w niewielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?

0: o tych, co szukają aut.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Lato, lato, lato,
5: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
6: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30%. I mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
9: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
10: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
11: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko. To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłaby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Świętuj z nami 26. urodziny Pricommerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pricommerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pricommerce. Nasze ceny rządzą.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Taco Hemingway przejął Stadion Narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, między innymi Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
12: No na pierwsze, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się ustąpili, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
11: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla Was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę Cię tam, Mati Fuczyło, cześć.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: wszystko jedno, to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was. I dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę, czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Young, Skama i Wiktor z naszego deskowego poranka, no ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
5: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, oho, to twoje radio SK, dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Lato, lato, lato,
9: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
10: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. I let

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
11: I po reklamie.
12: SK Tarnów. Na czasie.
13: Michał Reszczyński. Na ten moment czekają nie tylko studenci. Już dziś na kampusie Akademii Tarnowskiej odbędą się juwenalia. Gwiazdami tegorocznej edycji będą Zalia, Grubson i Baciary, a przed nimi wystąpią lokalni artyści Jakub Stepek i Karol Gut. Pierwszy koncert rozpocznie się już o 17. Tymczasem jutro w Parku Sanguszków odbędzie się piknik ogrodniczy. Będą dmuchańce, przejażdżki konne czy malowanie twarzy. Nie zabraknie atrakcji związanych z ogrodnictwem i florystyką. Start o 11.
14: Muzyką się żyje.
15: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
16: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
17: Jesteś szczęśliwa.
16: Jestem szczęśliwa.
15: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Opornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Alexandra Stani, Mr. Saxobeat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxobeat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim. Wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SK.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity obejmuje noce. Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
2: bezpiecznie.
1: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: I tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze, 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, no, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. I gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako płata niż kara. Radio SK. Jako płata za wjazd.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii.

0: /specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy: Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
3: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi to

0: biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie. A my możemy Wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K na lepszy dzień.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie eski w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Daddy Cool, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można, można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
15: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to, co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger i Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
5: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
3: Autopromocja.
7: Reklama. 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?

0: więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Lato, lato, lato,
5: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
6: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
9: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też
1: Robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także nie jest wesoło. No,
0: no dobrze.
1: To... Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
3: Reklama. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
10: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa. I let go.

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: SK Tarnów. Na czasie.
11: Michał Raszczyński. 40 lat minęło, wojna domowa, dwa serduszka, cztery oczy, czy jeszcze w zielone gramy? Będzie je można jutro usłyszeć podczas koncertu muzyki filmowej. To w ramach nadchodzącej 40. Tartowskiej Nagrody Filmowej. Start o 19 na miejscowym rynku. Z kolei jutro na placu targowym Burek odbędzie się kolejna odsłona bazarku. To propozycja dla mieszkańców, którzy szukają nietypowych przedmiotów, książek czy bibelotów. A tuż obok, na placu Łaziennym, wystartuje samochodowa wyprzedaż z bagażników.
12: Muzyką się żyje.
13: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jan, Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu już za tydzień. W sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera.
14: Imprezka.
13: No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18. Już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości. Do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment. Radio SK. A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzy Man w Radiu SK. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: I teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shimza, Arco, Kasango, Faja w Radiu SK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu,
3: Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez eskową aplikację pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Radio SK. Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: To jest bardzo wakacyjny numer. Doctor You w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 19. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, tak? I w związku z tym mam do rozdania 4 imienne zaproszenia na kordowiadę. To się wszystko dzieje w Olsztynie. Czekam na wasze dokończenie zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj się pojawiły pytania z tłumu. A jak ja nie mam teścia, to co ja mogę nagrać? No to możecie nagrać na przykład, jak sobie wyobrażacie takiego swojego fajnego teścia. A jak nie jesteście jeszcze po ślubie, ale jest już ktoś, kto będzie w przyszłości waszym teściem, no to bardzo chętnie też jego historię usłyszymy. Słuchajcie, najfajniejsze odpowiedzi na drodze biletami na kordowiadę. To są imienne bilety, więc dajcie znaka przy okazji, kogo tam byście ze sobą zabrali. Ponad 30 artystów w Olsztynie wystąpi, jeszcze więcej bawiących się studentów. No będzie fajnie. Mojego teścia szanuję za to i tutaj mamy już, proszę bardzo, pierwszy głos.
1: Ładnie kilka lat temu, kiedy pracowałem z teściem w Anglii, jechaliśmy z Birmingham do Port Madoc na wycieczkę, że jakiś wyjazd firmowy, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłem wtedy płytę Rihanny i tam był taki utwór Shut Up and Drive. Aha. No i w drodze teść się pyta, o czym ona śpiewa. Ja odpowiedziałem tłumacząc, zamknij się i jedź. I w sumie nie wiedziałem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca trasy.
0: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorących dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę. Albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Lato, lato, lato,
2: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
3: Ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30%. I mam już plany.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
19: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: Muzyką się żyje.
27: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektor farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
28: Czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku, Musisz spółdzielnie rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem. Jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
27: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Tako Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie z SK. Wśród tych nominowanych na Fryderyka w kategorii Album Roku Pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebo na Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Eviva l'Arte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
27: 2:19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę was i waszą ekipę na kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Paweł.

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugel, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej dwudziestki.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współpracy.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. Ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki, powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach, ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: Tak. To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma... Słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
2: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
2: Uwielbiam.
0: Okej, okay, dobra. A daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
2: Tak, dokładnie.
0: Okej, okay, no i to jest najważniejsze.
2: Rozliczymy się później.
0: Okej, okay, dobra. No to żeby Monika, teściowa i Monika... czekaj, teściowa i kto? Ty jesteś kto? Czekaj, kto?
1: Synowa.
0: Synowa, dokładnie tego słowa zabrakło. To żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo. Uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twoje paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak.
2: No, muszę zawieść.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Wali Góra, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. Radio SK. PS Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby. SK.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie
9: SK Tarnów na czasie.
10: Michał Reszczyński. Szykuje się epicka zabawa. Już dziś w Blue Velvet wystąpi Kordian. Zagra też DJ Mario. Jedno jest pewne, będzie się działo. Tymczasem DJ Kizus zaprasza do Gold Angels na Juve Night. Będą same energetyczne sety. Szykujcie siły na nieprzespaną noc. A w Alfie rządzi dziś Kordi. Możecie spodziewać się konkretnej dawki pozytywnych wibracji. Z kolei w piwnicy Przepraszam zaplanowano dziś wieczór burleski oraz karaoke. Do waszej dyspozycji będą 4 mikrofony i miejsce na scenie.
11: Muzyką się żyje.
12: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Gora Herbuta. No a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na was na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity. No i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski. Alicja Szemplińska, bo o niej mowa, artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
13: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
14: Jesteś szczęśliwa.
13: Jestem szczęśliwa.
12: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
2: Imprezka.
0: Imprezka.
3: Imprezka.
0: Imprezka.
12: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. Tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki. Ja się staram.

spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona, wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

0: Dominika.
1: Mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Oreo Lady oczywiście.

0: Potrafimy zagrać Superstars w Radiu SK 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko. W

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
0: Radio SK. Aha.

0: 15 minut zostało do 21. To oczywiście PZ Hour, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teścia Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie, w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi. Pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Radio SK. Zawsze potrafimy ogarnąć.

0: SK. SK.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
1: Autopromocja.
2: SK Tarnów. Na czasie.
4: Michał Reszczyński. Młodzi wokaliści mogą pokazać swój talent. Trwa 9. edycja konkursu Tarnów ma głos. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja. Więcej na tarnów.pl. A jutro coś dla miłośników kosmosu i nie tylko. W Planetarium Pasażu Odkryć zaplanowano 3 seanse. O 10.30 pokaz Naturalna Selekcja, o 12.30 film Niezwykłe Życie Gwiazd, a 2 godziny później Nasz Przyjaciel Księżyc.
1: Muzyką się żyje.
5: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingway pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDOS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama. Tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacper, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
5: Dwie minuty po 21:00, zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Taco śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK, my zawsze gramy wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Swedish House Mafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam was gorąco. Jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, Sia już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość, nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz. Tonight we're

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21. Dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji Dnia Teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.
3: Wierzę

Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsi DJ-e świata.

0: Miki, Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej. Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
3: Dobre.
2: Dobre!
0: Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang. Jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona. Dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak... Macie jakieś zaskórniaczki? Śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

0: Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę. No tak mi się trafiło. Więc jakby ktoś chciał ze mną poimprezować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy. Hej!
1: Esko.

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja. Radio SK. Step into the race, run into these bodies like I'm

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.

Radio SK. Don't hesitate if you step, you get a race.

0: Radio SK.
1: No okej. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?